A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Polska 2, Jelenia Góra.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Dzisiaj w Jeleniej Górze możemy spodziewać się deszczu. Do południa chmury zakryją niebo, będzie też trochę padać. Temperatury od 14 stopni to teraz do blisko 19 kresek. Do południa i 23 stopni po południu. Druga połowa poniedziałku ma okazać się nie tylko cieplejsza, ale także niebo będzie już coraz mniej zakryte chmurami, a pod wieczór możemy spodziewać się nawet słonecznej aury.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka. Na pokładzie nie było Polaków, zapewnia MSZ. To po wypadku promu pasażerskiego u wybrzeżu Cypru. Nie żyje 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. Na pokładzie było 270 osób, kiedy wycieczkowy katamaran odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
2: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
1: Po wypadku zatrzymano kapitana promu i 7 innych osób. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. 26-latek poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem w małopolskim Zadrożu 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia jest już w rękach policji, mówi Agnieszka Stefaniak z Komendy w Olkuszu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
1: Potrącony chłopiec jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman został wczoraj wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
4: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Misja teleskopu potrwa 5 lat.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
1: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96. Najlepiej punktującym w naszej ekipie był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów. Kolejne spotkanie w listopadzie w Gliwicach, gdzie Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamana Medjedewicza w każdym z 3 setów 6-3.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Kojarzycie tę ostatnią ławkę w szkole, tę taką najdalej od tablicy, nie?
9: Taką najbardziej porysowaną, pomazaną ze wszystkiego i z gumami pod spodem.
8: Tak, jak cię dzisiaj rano przed programem zobaczyłem w tym studiu, to się tak ucieszyłem, jakbym widział tego kolegę właśnie z tej ławki.
9: Z ostatniej ławki?
8: Tak. Dzień dobry, mój kochany
9: Dzień
8: kolego.
9: Dobry.
8: Przyjacielu! No,
9: jak powiedzieć, że człowiek jest tumanem, nie mówiąc, że człowiek jest tumanem.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Ale mówisz, że powiedziałem o sobie czy o tobie? Razem siedzimy w tej ławce, chłopie!
9: Chyba że! No to w takim towarzystwie to można!
8: Dobra, to wrzucamy papierkiem nauczyciela i dostał!
9: Ała!

0: Co, zmieniłem się? Trochę się zmieniłem, tak, przybyło trochę.
1: Tak, ale przybyło?
0: Przybyło.
1: Tak, nie, ale sprawdzałeś?
0: Nie, nie sprawdzałem, bo wstyd w ogóle stawać na wadze, wstyd w ogóle męczyć tą wagę. Natomiast rzeczywiście musiało przybyć, dlatego że ja się żywiłem na największym kotlecie w Polsce podobno.
1: Tak?
0: Jest tak, byłem nad morzem, wyobraźcie sobie.
1: Na ile miał, cały talerz był?
0: Wiesz co, to jest dwa razy twoja głowa.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę. Nie wiem, jak oni to robią. Nie wiem, z jakiej to było krowy
1: ale
0: zrobione.
1: Ja myślałem, że wiedeński to jest najlepszy, taki największy.
0: Nie mówię o najlepszy, mówię o największym.
1: A, największy.
0: Ocenie musi być najlepszy.
1: To był najtańszy, największy kotlet
0: tak jest,
1: w Polsce.
0: Tak jest. Nie, naprawdę, naprawdę. Dobrze. To jest moje takie wspomnienie, które naprawdę ze mną zostanie. Na długo.
1: A ta bluza, którą masz
0: założona? A to drugie wspomnienie, wyobraźcie sobie. Pojechałem nad morze, nad polskie morze. Spakowałem 12 par majtek, 6 par spodni, długie, krótkie, 2 pary butów, 20 par skarpetek, 16 bluzek z krótkim rękawkiem.
1: Ale bluzy żadnej.
0: Jednej bluzy.
1: A co dopiero o kurtce wspomnieć,
0: tak? I chodziłem po całej miejscowości i jest z znalazłem jedna, jedyna stała na wyprzedaży sama i pasowała rozmiarowo na mnie. Za 19 zł kupiłem całe wakacje, wszystkie zdjęcia mam w tej bluzie.
1: Piękne wspomnienia. Dobrze, to siadaj, plus 3 ci
0: dziękuję
1: daję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Co prawda rok szkolny dopiero się jutro zaczyna, ale no zazwyczaj tak to jest na początku, że wspominamy, co fajnego nam się przytrafiło w te wakacje.
0: Właśnie, bo przychodzicie, prawda, no i się trzeba pochwalić, gdzie się to było, co się widziało, co się zjadło, z kim się zjadło, jak się jadło i tak dalej.
1: Czegoś, co się wzięło, czego się nie wzięło.
0: O, to właśnie
1: chodzi. Czy was złapała drogówka po drodze, czy was nie złapała?
0: 7268 26 826 albo Messenger. Zapraszamy. Dzisiaj wspomnienia wakacyjne przyjmujemy. Pocieszmy się tymi wakacjami jeszcze trochę.

0: Rzeczywiście. Jeszcze kilka dni będzie lato już, hu, hu, hu, hu, zimniutkie, zimniutkie, ale póki co trzeba kuć żelazo, póki gorące, jeszcze ono trwa, co prawda wakacje kończą się już, jutro rok szkolny się zaczyna
1: no.
0: Można powoli podsumowywać te wasze wczasy, wasze wyjazdy,
1: proszę bardzo.
0: Różne piękne, ciekawe miejsca.
1: 7268268826, dzisiaj wspominamy, jak to się na wakacjach bawiliście, moi drodzy, bo to jutro początek roku szkolnego, więc dzisiaj sobie poopowiadamy, co przez te dwa ostatnie miesiące się udało. Proszę bardzo.
0: Mogę?
1: No możesz,
0: mogę?
1: Oczywiście, proszę.
0: Pierwszy raz w życiu jechałem na lawecie.
1: Kto, ty?
0: Nie, SMS taki.
1: A SMS,
0: nie wiem, nie podpisał się ktoś.
1: No, pewnie, ja wiem.
0: Ale zobaczcie, jak to brzmi egzotycznie. No. Gdzie byłeś na wakacjach? Na lawecie.
1: Tak.
0: Na lawecie. To może być jakaś wyspa, nie wiadomo.
1: Jak masz na imię? Laguna.
0: Laguna.
1: Takie mogło być imię. Kupiłem kolejną porcję magnesów na lodówkę. Nie wiem, jak ona to udźwignie. Na lodówce mam więcej magnesów niż kiełbasy w niej w środku. Napisał Karol.
0: To mamy też od Sebastiana. Autokarowa, urlopowa... Przed chwilą padło. Autokarowa, urlopowa wycieczka była do... bez polskich znaków albo z polskimi, nie. Mlada Bolesław.
1: O, ładnie.
0: Cała wycieczka była super, a w Harachowie przed granicą był kapeć i do 3 godzin czekało się na zastępczy autokar dla zmęczonych turystów.
1: Proszę bardzo. Masz kapcia, musisz iść z buta.
0: Takie wakacje. Polska 2. No, to wysiadajcie plus 4.
1: Tak.
0: Tak, bardzo ładnie, podobało nam się. Fajne te SMS-ki z samego rana, jak co fajnego was na wakacjach spotkało.
1: 7268268826 albo Messenger, można nagrywać głosóweczki, można do nas pisać. Czekamy na wasz odzew.
0: 21 minut po 6.

0: Co fajnego spotkało was w wakacje? To pytanie obowiązuje, a my na podstawie tego pytania przeglądamy dzisiaj prasę i patrzymy sobie na pierwszą stronę Super Ekspresu na przykład. 26 minut po 6 i proszę bardzo, plażowe igraszki Herbuś.
1: O, z kim grała?
0: Z kim? Piotr.
1: Z panem Piotrem, dobra, niech będzie.
0: Piotr Bukowiecki. Mam, no, doczytałem. Będzie. Piotr Bukowiecki, nie no, ładnie zdjęcia, tak? To, no, FIFA, rapa,
1: tego.
0: Ale proszę bardzo, na przykład wspomnienia z wakacji pana Pisiewicza będą inne, bo jest nagłówek. Piesiewicza, przepraszam. Piesiewicz za kratami.
1: A, czyli nad polskim morzem, bo ja byłem ostatnio, też miałem wakacje w kratkę.

0: 2. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
0: I po reklamie.
7: Dzisiaj w Jeleniej Górze maksymalnie zobaczymy 23 stopnie. Cieplej w stolicy Karkonoszy zrobi się po południu, do południa 19. Kresek to będzie maksimum. Mogą nam się także przydać parasole. Okolice godziny 9-10 wtedy też może trochę popadać, zdaniem speców od pogody. W Jakuszycach do 17 stopni, w Karpaczu dziś do 20, a na Śnieżce maksymalnie zobaczymy 12 kresek.
8: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Minister edukacji zwróci się do służb, by zbadały, czy prezydenckie weto do ustawy o e-dzienniku nie jest wynikiem działań lobbyingowych. Barbara Nowacka zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników elektronicznych. Więcej o tym w newsach o 7.00. W grę wchodzi nawet zawieszenie polskich sportowców. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a to po tym, jak szef PKOL na 3 miesiące trafił do aresztu. Google zmienił w swoich aplikacjach w Stanach Zjednoczonych nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Wcześniej nazwę jeziora zmienił dekret Donalda Trumpa.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No, to są rapery. W każdego się wcielo te męskie grania, nawet w rapery. Dobrze, dobry to był rok, męskiego grania nie zapomnimy w tym roku. 22 minuty zostały do godziny 7, rozpisujecie się.
2: Monika na przykład napisała do nas na Messengerze, że teraz to się może z tego pośmiać, ale kiedyś to wesoło nie było, nie, jeżeli chodzi o te wakacje.
1: No.
2: Co wspomnienie z wakacji Moniki, uwaga. 2 dni z rzędu klinika z dzieckiem na Cyprze. 1. Skręcenie stawu skokowego, 2. Stłuczenie małego palca u rączki, proszę bardzo. A mówi się, że paluszek i główka to szkolna wymówka.
1: No, tu proszę bardzo, wakacje się przydarzyło.
2: Będą
1: są SMS-ki jeszcze, przychodzą na 7268268826. I tu jest, a nie, tu już do państw miast coś się zgłasza, to jeszcze nie. Będzie, ale jeszcze nie. Dobra. I
2: masz
1: jest,
2: go?
1: Mam go, jest. Jarek jest. Bo tak szukam po różnych SMS-ach. Te mi się podoba. Uwaga. A to wakacje były? Przez pracę nie zauważyłem, pozdrawiam.
2: No, można przeoczyć pomiędzy papierami. SK2.
1: A wypłata taka, że też nie wiesz, czy to wakacje, czy pracujesz, czy urlop bezpłatny, czy o co chodzi, nie?

0: La, to była Monika Brodka. 11 minut zostało do 7. Różne rzeczy w wakacje się dzieją.
1: Tak, na przykład kapitan samolotu, który leciał sobie z takiej greckiej wyspy Skiatos do Neapolu, zdecydował o tym, że pozostawi część bagażów pasażerów z powodu zbyt dużej wagi maszyny i trudnych warunków startu, wyobraźcie sobie.
0: Mamy tu cytat kapitana. Podjąłem następującą decyzję. Wpuściłem was wszystkich na pokład, żebyście mogli wrócić do Neapolu, ale nie mogę zabrać całego bagażu, więc wyładuję bagaże. Kto chce wysiąść, kto nie chce iść dalej, kto nie chce oddać bagażu, ten wysiada.
1: Proszę bardzo. Krótko i na temat, i tak trzeba. No, ma jaja ten kapitan. My nawet sobie wyobrażamy, jak on się pakuje na wakacje z rodziną.
0: Bo to jest tak, bagażnik pełny, na tej półce na bagażniku też rzeczy, lusterka wstecznego po prostu nie masz.
1: Nie ma.
0: Dzieci w fotelikach co robią?
1: Płaczą. Tak.
0: Pomiędzy nimi też napchane różne rzeczy. Już nic się nie mieści.
1: Jeszcze światła... pod nogi tam.
0: Światła samochodu świecą do nieba, a żona jeszcze leci z farelkiem, bo przecież trzeba wziąć farelek nad Polskie Morze, bo zimno i wieje. Ty już wkurzony, zaciskasz zęby i mówisz twardo i zdecydowanie do żony, co?
1: Twardo, tak. Tak, kochanie, oczywiście, że się zmieści. SK2.
0: Oj, tak było. Tak było, nie ściemniamy.
1: Tak jest.
0: Też
1: mamy jaja.
0: Też jak kapitan z greckiej wyspy Skiatos.
1: No.

0: Ej, trzeba już zacząć robić formę do kolejnych wakacji, chyba się wychodzi na to,
1: tak
0: nie?
1: Tak sobie postanowiłem, wiesz?
0: Jak zaczniesz dziś, to może właśnie na kolejne wakacje się wyrobisz, bo to trzeba od razu po wakacjach.
1: Nieprawdopodobne, że co roku sobie to obiecuję.
0: I co roku jest to samo.
2: SK2.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
6: Przed nami godzina 7 rano, na razie na termometrach w Jeleniej Górze możemy spodziewać się temperatur w okolicach 15 stopni na plusie. Dzisiejsze maksimum w stolicy Karkonoszy to 23 kreski powyżej zera. Do południa mogą nam się przydać parasole, będzie też dość spore zachmurzenie, ale już od godziny 13 powinno się wypogadzać i druga połowa poniedziałku ma być bardzo słoneczna i ciepła.
7: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. U progu nowego roku szkolnego niekończąca się walka o nauczycielskie podwyżki i polityczny spór o weto w sprawie dziennika. Dziś o 11 przed kancelarią premiera nauczycielski protest. Tymczasem minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie dziennika. Nowacka oceniła, że na wecie zyskają prywatne firmy, a tracą rodzice.
8: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jak mówiła, uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego do weta zawiera argumenty podobne do tych, które wcześniej pojawiały się w pismach przygotowywanych we współpracy z dwoma głównymi operatorami komercyjnych dzienników elektronicznych. Tuż po ogłoszeniu weta minister edukacji opublikowała film, w którym dość stanowczo skrytykowała decyzję Karola Nawrockiego.
9: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzająca w portfele rodziców.
8: Nowacka podkreśliła, że państwowy dziennik miał być bezpłatny dla rodziców i szkół, a pilotaż systemu miał rozpocząć się w przyszłym roku szkolnym.
7: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Teraz Bliski Wschód. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza akcja wojskowa od miesiąca. W odwecie Iran wystrzelił rakiety w kierunku baz USA w Jordanii. Blisko 4000 biegaczy wzięły udział we wczorajszym Poland Business Run w Warszawie. Uczestnicy sztafety mieli do pokonania około 4 km na trasie wytyczonej na lotnisku Bemowo. Był tam też nasz reporter Mateusz Chłyston.
10: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie ja bym się stresował.
11: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
10: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
12: Kibicować.
10: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
12: Z pracy od męża.
10: Czyli pani tu w roli motywatora i takiej trenerki trochę.
12: Powiedzmy, tak. Także biegać.
7: Zebrane w trakcie imprezy pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: SK2 Sport.
7: Aż 17 goli padło w 3 niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Najwięcej w Częstochowie, gdzie Jagiellonia 5-2 wygrała z Rakowem. W Łodzi Lech wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanym w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2. miejsce.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: 7:03.
17: Takie mam, wiecie co, bo...
16: No odchrząknij.
17: No, nie no, mam takie po prostu takie, tak mnie naszła taka nostalgia na koniec wakacji, no.
16: A to jest płacz w głosie, myślałem, że potrzebujesz odchrząknąć.
17: Nie, to jest płacz, zobaczcie, kończą się wakacje, prawda, i nagle jakimś cudem zaczyna nam przeszkadzać, że piątek tak blisko poniedziałku, a poniedziałek tak daleko piątku.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Razem damy radę.

0: 5 tygodni urlopu chłop miał, przyszedł do roboty, zapomniał jak się wpisuje stronę, zapomniał jak to wygląda.
1: Nie, wiecie co, ja przychodzę zupełnie, ja zostawiałem tą gorącą polską dwudziestkę w zupełnie innym stanie i zastałem ją w innym stanie.
0: Chłopie, wiesz ile nowości doszło? Wiesz co tu się wydarzyło? Wiesz jakie były bursztynowe słowiki w wakacje i w ogóle inne frykasy ananasy?
1: No to zaraz mi wszystko musisz wyśpiewać,
0: no,
1: mój drogi.
0: Proszę ciebie, tak takie hity lata powstały, że matko kochana.
1: Ja tutaj widzę, że tak, Gips numer 1, prawda, no. Ostatni dzień lata, Zalia numer 2, Dawid Podsiadło, proszę, a on to się trzyma mocno, chłopak jest niezły, jak się złapie, to się już trzyma.
0: Jak ciebie nie było, to jeden pan zadzwonił do radia,
1: tak?
0: Na żywo to było, i mówi tak, tylko ten Podsiadło i Podsiadło i cały czas gracie Podsiadło.
1: Cały czas?
0: Tak powiedział, że cały czas gracie Podsiadło.
1: Dobra.
0: A ja mówię, moja wina, że Dawid Podsiadło robi tak wspaniałe numery, że jak my mamy slang, najlepsze polskie hity, to to się wpisuje.
1: To, jak się komuś
0: to jest moja wina.
1: To jak się komuś Podsiadło nie podoba, to teraz Zalię zagramy. Numer 2 naszej polskiej gorącej dwudziestki. A wy wchodzicie na SK2.pl i głosujecie w piątek po 18. To się nie zmieniło, nie?
0: O, to jest Zalia.
1: To się nie zmieniło.
0: Nie,
1: piątek po 18.
0: Nie zmieniło się.
1: No. Piątek po 18 kolejne notowanie.
0: Zobaczcie, jaki fajny utwór. Gdy otworzy

0: 18 minut po 7. Tu SK2, tu w komplecie skład jest Jarząbek, jest Wajda.
1: Nie opowiadałem wam a propos tych właśnie wspomnień swoich urlopowo-wakacyjnych, o które was dzisiaj też prosimy na 7268 26 826. To ja mam autentyk. No. Wyobraźcie sobie, wracam sobie ostatnio ja ci z gór. Jadę sobie z górki na dół, prawda? I gdzieś tam na stacji benzynowej na Lubelszczyźnie, ciemna noc, ja tankuję samochód, odwracam głowę, a po drugiej stronie, uwaga, drogi, koleś gra sobie na konsoli, ale jak on gra? On nie używa ekranu, on nie używa telewizora, on zamiast telewizora używał domu. On na domie sobie wyświetlił, wyobraźcie sobie
0: na
1: tą
0: całym
1: grę.
0: Domie.
1: Na całym domie, na całej elewacji, miał po prostu z elewacji zrobił sobie ten ekran i sobie grał w Spidermana.
0: O, proszę bardzo.
1: Tutaj okno do sypialni, tutaj okno do kuchni, a pomiędzy, proszę bardzo, Spider-Man sobie latał.
0: Czyli jednak można uruchomić konsolę na Windowsie.
2: SK2.
0: Ale czekaj, to by pasowało. Był taki antagonista w Spider-Manie, czy tam w ogóle w Avengersach.
1: No.
0: Nazywał się Doom.

0: Koniec na pewno.
1: No, nie jakiś. Nie ma. Koniec. Skończyło się. Nie będzie Islandii w Unii Europejskiej. Było referendum i referendum wyszło im na nie.
0: Bo tam jest zimno, dlatego Islandii nie będzie w Unii Europejskiej.
1: Słoniaczek, a jak ty żeś to połączył, że zimno i referendum i że na nie dla Unii Europejskiej?
0: Po prostu na Islandii zdecydował lud.

0: a ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
1: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
2: Bank Pekao S.A. ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Dzisiaj w Jeleniej Górze możemy spodziewać się deszczu. Do południa chmury zakryją niebo, będzie też trochę padać. Temperatury od 14 stopni to teraz do blisko 19 kresek. Do południa i 23 stopni po południu. Druga połowa poniedziałku ma okazać się nie tylko cieplejsza, ale także niebo będzie już coraz mniej zakryte chmurami, a pod wieczór możemy spodziewać się nawet słonecznej aury.
10: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Jeszcze dzisiaj tańsze tankowanie, od jutra drożeje paliwo. W ostatnim dniu obowiązywania programu cena paliwa niżej, za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6,64, a za diesla 7,31. Jutro na paliwa wraca 23% stawka podatku VAT. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. I jeszcze Węgry, gdzie pijany 24-latek najpierw ukradł lekki samolot Cessna, a potem poleciał nim w stronę elektrowni jądrowej w Paksu. W odpowiedzi na incydent wojsko poderwało parę myśliwców Gripen. Ostatecznie mężczyzna awaryjnie wylądował i trafił do aresztu.

0: 22 minuty do 8. Słuchacie porannego programu w Radiu SK2. Poważne rzeczy się dzieją.
1: Oczywiście.
0: Zaczyna się wyciąganie starych brudów i to takich fotograficznych starych
1: brudów. Ogólnie
0: brudów.
1: To trzeba teraz stanąć na baczność, bo będzie o dwóch najważniejszych osobach w państwie? No może druga już trochę mniej ważna, ale jedna.
0: Wymiana zdania, w zasadzie zdjęć między Donaldem Tuskiem i Andrzejem Dudą. To takie internetowe starcie. Premier wypomniał byłemu prezydentowi spotkanie z aresztowanym obecnie Radosławem Piesiewiczem.
1: Tak.
0: Afera zonda krypto i tak dalej. Z kolei Andrzej Duda odpowiedział Donaldowi Tuskowi fotografią z Władimirem Putinem.
1: I zobaczcie, ta sprawa mówi wiele o naszych politykach. W zasadzie o jednym i o drugim mówi bardzo wiele. Na przykład mówi to, że oni obaj do odważniejszych raczej nie należą. Jeden się cyka i drugi się cyka. SK2.

0: Jedni stawiają na młodzież, drudzy stawiają na młodzież. Dwie konkurencyjne.
1: Biedna młodzież.
0: Dwie konkurencyjne imprezy w weekend się odbyły.
1: Jak ona to udźwignie, no?
0: Campus Polska i Przyszłość.pl.
1: Tak, bo to jeden to organizował te. Koalicja Obywatelska, która teraz rządzi, i drugi kampus, ten
0: prezydencki.
1: W Juracie, to prezydent, który też rządzi. Tak,
0: tak.
1: No i koalicja i prezydent.
0: Jest taki nagłówek. Jedno było w Olsztynie, drugie w Juracie, tak. Nie? Jest taki nagłówek. W Olsztynie o wojnie, w Juracie o pierogach.
1: A, mój drogi, czyli u prezydenta o pierogach gadali. Ale o pierogi też może być przecież wojna. Ileż to jest wojen? Ja to lubię z jagodami, a ja to lubię z truskawkami, a ja to ze śmietaną, a ja to lubię z mięsem, prawda?
0: A nie zapominaj, że wśród pierogów też mogą być ruskie. S

0: Tomek z Las Palmas do nas się odezwał.
1: Że nie ma GPS-a.
0: Tak, i że jest mu smutno z tego powodu. Tomeczku, spokojnie, bo mamy coś innego.
1: Mamy coś innego, jak zawsze, mamy państwa miasta.
0: Oczywiście.
1: I nie zawahamy się ich użyć. 6 minut zostało do 8, oczywiście po 8 sobie zagramy i od tego momentu można się zgłaszać. SMS-owo przypominam. 726-826-826.
0: Na Messengerze. Tak, no. Jest, tylko tam pamiętajcie, przypominam, numer telefonu zostawcie, bo jak nie zostawicie, to nie zadzwonimy.
1: Dokładnie, musimy wiedzieć, na jaki numer dzwonić.
0: Ale też, żeby nie było tak łatwo, to dzisiaj też się zgłaszamy pewnym zadaniem. Otóż, jesteśmy w komplecie dzisiaj.
1: Pierwszy raz po wakacjach jest prawilnie tak, jak się program nazywa, czyli jest Jarząbek, jest Wajda, jest Wajda, jest Jarząbek.
0: Przełknąłem kawę, nie wiedziałem, że skończysz teraz mówić. Dobrze, to ja chcę dalej w takim razie. No to pytanie do was, co też lubicie, jak jest w komplecie?
1: Na przykład skarpetki.
0: Na przykład, są do pary, prawda?
1: Są do pary. Na przykład jak idziecie do supermarketu i masło jest 2 plus 2 w gratisie, to też jest dobry komplet.
0: Moja teściowa ma takie hobby, prawda, że po każdej imprezie liczy te widelce i noże, żeby był komplet.
1: W komplecie. No. Co jeszcze lubicie w komplecie? Tym wchodzimy do gry i gramy o prezent marzeń o wartości 500 po 8.

0: bo to mój zbuntowany anioł. Zbuntowany anioł.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Dzisiaj w Jeleniej Górze pogoda może nam płatać figle do południa. Zdaniem speców od pogody będzie dość sporo chmur. Mogą nam się przydać także parasole. Temperatury będą jednak wzrastać do 19 stopni do 12 i do około 23 kresek w drugiej połowie poniedziałku. Już wtedy też powinno pojawić się na niebie dość sporo słońca i taki też czeka nas wieczór. Słoneczny.
2: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na Gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy Startowej, mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej.
3: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar, jednak w środku okazało się, że znaleźliśmy zwłoki. Z budynku ewakuowało się około 30 osób.
2: Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Na pokładzie nie było Polaków, zapewnia MSZ. To po wypadku promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru. Nie żyje 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. Na pokładzie było 267 osób, kiedy wycieczkowy katamaran odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Do tragedii doszło tuż po wypłynięciu z portu. Prom zatonął całkowicie i spoczywa obecnie na głębokości ponad 500 metrów. Do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tragedii. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
2: Około 1000 osób sprzątało Tatry. To w weekend w ramach akcji Czyste Tatry Eko Małopolska. To już 15. edycja tej akcji, która przyniosła ogromny efekt. Śmieci w górach jest zdecydowanie mniej, mówi Rafał Sonik, pomysłodawcy akcji Czyste Tatry.
5: Jeśli kiedyś będzie tak czysto jak w Austrii czy Szwajcarii, to będziemy mogli się już tylko napawać. Ale to, że idzie przykład z Tatry, powoduje, że ludzie mniej śmiecą również nad jeziorami na wybrzeżu Bałtyku.
6: Jest inaczej. Ludzie są bardziej świadomi, bardziej szanują przyrodę.
7: Szybki weekend, góry Zakopane, sprzątanie.
2: Oprócz sprzątania gór w Zakopanem odbywał się też ekopiknik i koncerty w centrum miasta.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18:00. To w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował już Kamil Majchrzak. Dziś o to powalczy Maja Chwalińska z Taylor Townsend. Na kort wyjdą nie wcześniej niż o 18:00. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80 w rankingu Chinka Xi Wang.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: 2,5 minuty po 8 trzymamy kciukę. Jednego kciukę trzymam za Igę.
11: A ja sprzedam szafę.
10: Sprzedasz szafę?
11: Sprzedam szafę.
10: Tak, ile letnia?
11: Nie wiem, co za różnica. Po co mi szafa, jak ja wszystko jeszcze w torbach mam?
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
10: Sprzedam szafę, kupię pralkę, bo się rozleci po tym miesiącu, nie?
11: Coś w tym stylu. No, ale piachu tyle przywiozłem, że będę miał plażę w domu przez najlepsze pół roku. Chciałbyś choć

0: No, on też tworzył fajne utwory, jak ciebie nie było, Jarząbku, wiesz? Tak, zrobił
1: Oscar?
0: Takie nówki sztuki na lato w sam raz, świeżynki. No.
1: Bo to jest taki człowiek wielu talentów, można powiedzieć.
0: No, i tak samo jak ta Ola Mirosław, ale ona nie zaczyna, bo Oscar zaczyna, a Ola kończy karierę sportową. No, ale jak? Z przytupem! W ostatnim swoim występie w karierze zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy we wspinaczce sportowej w Laval, to we Francji.
1: Pani Aleksandra, tak, brąz przyniosła. I powiem ci szczerze, że no, wielkie gratulacje po pierwsze za całą karierę.
0: Tak, brawo, brawo, brawo. Wspinała się sportowo, rekord tak. świata miała przez pewien czas we wspinaczce sportowej, a teraz z brązowym medalem kończy swoją karierę wspinaczkową.
1: Jak to śpiewał Perfekt, trzeba wiedzieć, kiedy ze ścianki zejść. Eska.

0: Czyli tak jak my was, tak jak my siebie, tak jak wy siebie nawzajem, tak mamy nadzieję.
1: Nie słuch, bo ja lubię gorzką.
0: Wszyscy się lubmy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
1: Jedna lubi, jak jest rodzina w komplecie, druga, jak są kapcie w komplecie.
0: Tak, to prawda. Paulina i Sara dzisiaj. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Gramy o prezent marzeń w wartości 500. Przypominam zasady naszej zabawy. Mamy koło, które jest coś za daleko ode mnie. Przybliż je, chłopie, tutaj. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną, czyli prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Tak.
1: Dobrze, że przypomniałeś, bo ja już zapomniałem, o co to chodzi w tej zabawie.
0: Wiesz, w króciutko przypomniałem, nawet fajnie. I tobie. Paulina zacznie. W prawo, w lewo, Paulinko?
5: W prawo.
1: W prawo, proszę cię bardzo. Wow, jak fajnie teraz chodzi.
0: Naprawione. Ale dwa razy się zepsuje, jak ciebie nie było. Litera H. O, trudna ortograficzna litera. Samo H. Litera H.
1: Taka drabinka.
0: Pamiętaj, nie CH, tylko samo H, Paulino, dobra?
1: Żeby się nie
5: tak,
1: pomyliła.
5: Zrozumiałam.
0: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Hiszpania.
1: Miasto.
5: Hamburg.
1: Znana postać.
5: Hitman.
1: Roślina.
5: Hiacynt.
1: Kolor.
5: Hiacyntowy.
1: Zawód.
5: O Jezus. O.
1: Jakbyś powiedziała homeopata, to mógłbym na przykład zaliczyć.
0: Homeopatę byś zaliczył. Trzeba było powiedzieć coś bardziej, wiesz, takiego ulala, hydraulik na przykład.
5: No właśnie.
1: U mnie rura nie przecieka, to nie wiedziałem.
0: Nie wiedziałeś.
1: Hiacynt, tylko chciałem wiedzieć przez jakie...
0: Bo jak rura działa, to się o hydrauliku nie myśli, wiesz.
1: Oczywiście, że tak.
0: A hiacyntowy kolor też jest?
1: Kolor.
0: Tu kolor jeszcze był hiacyntowy. Wiem, że hiacynt ortograficznie okej, ale czy hiacyntowy kolor jest?
5: Na pewno.
1: Intensywny, żywy odcień fioletu z domieszką różu lub głębokiego błękitu.
0: Dobrze, niech będzie.
1: Mamy
0: pięć,
1: to.
0: Pięć punktów dla ciebie, Paulino. Sara, w prawo, w lewo?
6: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. Ja tylko przypomnę, 5 punktów do pobicia, czyli jak 6 z rzędu będzie odpowiedzi prawidłowych, to już masz prezent marzeń. Jak gdzieś się noga potknie,
1: jak
0: to...
1: Jak ja lubię, jak to koło
0: to
1: teraz
0: najwcześniej
1: warczy.
0: Musi na 7 się potknąć. Pierwsza litera alfabetu dla ciebie, Saro. Pierwsza litera
1: czyli
0: alfabetu.
1: Czyli jaka?
0: Czyli litera... A.
5: A.
0: A. 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Austria.
0: Miasto.
6: Aleksandrów Kujawski.
0: Tytuł filmu.
6: Awatar.
0: Imię.
6: Anna.
0: Roślina.
6: Anysz.
0: Potrawa.
1: No nie wierzę.
6: A.
0: Potrawa na A?
1: Antrykot?
0: Na przykład.
1: Skurczaka?
0: No. Z kurczaka z antrykota, to nie stek jest?
1: A nie wiem z czego.
0: Dobra,
1: nie
0: ma, ale antrykot jest. Tak, ale no nie padła potrawa w ogóle. Ale dobra, teraz tak. Aleksandrów Kujawski, czy to jest miasto? Dobrze. Tytuł filmu Awatar był, imię było. Roślina? Czy Anysz to z roślina? Chyba tak, czy nie?
6: Tak, na pewno.
1: Anysz. Korzenna przyprawa.
0: Dobra, jest roślina. Dobra, mamy to. Gatunek rośliny. Znaczy mamy to, a dla nas to jest utrudnienie, bo okazuje się, że będzie...
1: Tak zwana dogrywka.
0: Dogryweczka. Bo jest 5 do 5. Paulinka, jesteś jeszcze, nie?
5: Tak, jestem.
0: Dobrze, Sara, słychać cię wyraźnie, tak?
5: Tak.
0: Dobra, patrz, przyszedłeś z urlopu i musisz kategorię teraz wymyślać, bo ja zakręcę kołem.
1: No.
0: I dogrywka polega na tym, że zaraz się wylosuje litera, już wam powiem jaka. M jak mama. M jak mama, taka jest litera. I teraz, drogie panie, Jarząbek wymyśla kategorię, a jak chcecie udzielić odpowiedzi, to kto się pierwszy imieniem swoim zgłosi, ten ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle lub nie udzieli odpowiedzi w 3 sekundy, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, to teraz litera M jak mama, jeszcze raz powtarzam. I teraz kategoria, Jarząbku.
1: No to jeżeli jesteśmy w takim wakacyjnym czasie, no to w takim razie kategoria na wakacjach.
5: Paulina.
1: Beata, Paula,
0: Beata, Sara.
1: Sara.
0: Słuchamy, Saro.
6: Malibu.
0: Jak?
1: Malibu.
6: Malibu.
1: Malibu. Na Malibu też można pojechać.
0: Niech będzie Malibu.
1: Ja raczej w tym kierunku myślałem właśnie. A na Malibu jest co? Oczywiście. Morze? Tam jest morze czy ocean?
0: Morze jest, morze nie ma. Paulina, Paulina mówię, Saro, prezent marzeń leci do ciebie, do Paulinki. Nagrody pocieszenia. Jutro też zagramy też po ósmej.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 25 minut, prawie po godzinie 8, oddział zamknięty i party w Radiu SK2. Także takie, może nie, to nie jest wakacyjna historia, ale historia z życia w święta.
1: No, wpadasz w gości, prawda, i zostajesz na dłużej. Wyobraźcie sobie, w Japonii aresztowano 72-latka za nielegalny pobyt w tym kraju. Otóż mężczyzna przyjechał do Japonii w 93 roku na 15 dni. Powiedział, że wpada tylko na 15 dni z wizą turystyczną i został 33 lata.
0: Ciekawe, czy policja uważa to za sukces, nie? Sukces japońskiej policji.
1: Po 33 tak. latach znaleźli nielegalnego imigranta,
0: ale tu
1: prawda?
0: Chodzi o to, że na 15 dni niby przyjechał, tak. nie? Przedłużył 15-dniową wizytę o zaledwie 33 lata.
1: Tak, dobrze, że to nie była teściowa.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław.

0: Abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: I po reklamie.
5: Nowy tydzień w Jeleniej Górze to temperatury nie przekraczające 23 stopni. Dzisiaj ma być najcieplej, po południu 23 stopnie w Jeleniej, jutro 21 kresek, a w środę 20 stopni na plusie. To będzie maksimum, jeżeli chodzi o temperatury. Do tego nad naszymi głowami chmury dziś i w środę może pokropić, natomiast we wtorek już raczej bez deszczu.
6: 8.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Synoptycy wydali alerty przed burzami dla 10 województw. IMGW ostrzega mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu, gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu. Zginęły 903 osoby. Odnotowano też wzrost liczby zaginionych. Obecnie poszukiwanych jest ponad 4000 osób. Od jutra w szkołach i przedszkolach nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Zmiany mają promować zdrowsze nawyki. Obejmą m.in. szkolne sklepiki, automaty oraz posiłki przygotowywane dla uczniów. A więcej o tym w newsach o 9.00.

0: Dobre gitary sprzed lat, teraz też będzie jakby powrót do czasów, których być może nie pamiętacie, a może pamiętacie. 23 lata dzisiaj, jakby z tego roku patrzymy na newsy, z tego dnia też, który mamy dzisiaj.
1: Wiecie,
0: ale
1: że ja
0: 23 lata temu.
1: Ja to pamiętam.
0: Pamiętasz?
1: Ale są rzeczywiście ludzie, którzy tego nie pamiętają.
0: No, dlatego warto przypomnieć.
1: Nieprawdopodobne.
0: Kącik odkurzający.
1: Wyrazy szacunku dla uczestników trzeciego Światowego Zjazdu Lotników Polskich, którzy przybyli na czwarte międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w 2003 w Radomiu, złożył w niedzielę prezydent Aleksander Kwaśniewski. Otworzył on drugi dzień pokazów lotniczych, pisała Polska Agencja Prasowa 31 sierpnia 2003 roku.
0: Jak tak otworzył, to ciekawe, jak zamknął te pokazy lotnicze.
1: No mój drogi, no jak to jak? No, jeszcze tylko na drugie skrzydełko i lecimy.

0: Że wakacji?
1: Że wakacji mają trochę już dość chyba.
2: Niemożliwe.
1: No tyle tutaj takie laury z wakacje zgarnęli, wszystkie nagrody możliwe.
3: No ale to
1: kolejna sensacja.
3: To kolejny duet, który okazuje się, że po wakacjach smakuje idealnie. Kuba i Kuba, tak jak Wajda i Jarząbek, można powiedzieć.
1: No oni tam mają jeszcze zespół, ale nazwali się Kuba i Kuba, bo dwóch Kubów, jeden na gitarze gra, drugi śpiewa.
3: A co myślisz, że jakby się później zespół nazywał? Kuba, Kuba, Paweł, Marcin, Janusz, Klara i tak dalej.
1: To jak my zespół założymy, to też Wajda i Jarząbek.
3: No.
1: Nawet jak jakiegoś basistę, perkusistę zaprosimy,
3: oczywiście,
1: to oni będą się musieli nazywać Wajda i Jarząbek, nie?
3: Bo to są piękne nazwiska.
1: No. 12 minut zostało nam do 9:00, przed siatkarską reprezentacją Polski kobiet. Walka z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś o 18:00 Polki z Portugalią walczą o ćwierćfinał, czyli o ćwiarteczkę.
3: O ćwiarteczkę?
1: Tak. Ja myślałem, że to bardziej mężczyźni powinni walczyć o ćwiarteczkę.
3: Wieczorem w piątek w monopolowy. SK2.

0: Różne pozycje, górą ty, górą ja.
1: No, nie chciałbyś mieć mnie na górze.
0: Po wakacjach szczególnie się. A jak? Troszeczkę tych gofrów najadłeś chyba, co?
1: Stać mnie, to mogę.
0: Pierwszy dzień po urlopie, Jarząbka w pracy, czyli ty teraz idziesz czytać maile i będziesz je czytał do jutra, do 6 rano, rozumiem,
1: ja to
0: tak?
1: Się czuję troszkę jak dziecko w przedszkolu, pierwszy dzień, prawda? Strasznie się na to cieszę, dlatego że w przedszkolu zawsze czeka na ciebie leżakowanie.
0: I czekasz na to leżakowanie?
1: Ja czekam na to
0: leżakowanie. A nie chce ci się płakać i iść do domu? Do jutra!
2: SK2 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Przed nami godzina 9:00, na termometrach w Jeleniej Górze możemy zobaczyć 19 kresek na plusie, może popadać, więc warto mieć ze sobą parasol, a po południu będzie już raczej słonecznie. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie na plusie, jutro 21, na pojutrze 20 kresek. Tak będzie wyglądała pogoda w stolicy Karkonoszy, natomiast dziś na Śnieżce do 12 stopni powyżej zera, tam też może dziś trochę popadać.
12: Jest 9:00, News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny poradek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na drodze krajowej 25 w Pawłowie, mówi Patrycja Naczkę z policji w Ostrowie Wielkopolskim.
13: Na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna.
12: Kierowca był trzeźwy. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś właśnie ostatni dzień obniżek cen paliw w ramach projektu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał w ostatnich godzinach odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
14: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w cieśninie.
12: Nowy rok szkolny przynosi zmiany w szkolnych stołówkach. Od 1 września będzie więcej warzyw i produktów roślinnych, mniej cukru, soli i tłustych potraw. Wszystkie placówki w naszym mieście są na to przygotowane, zapewnia Tomasz Złotoś, rzecznik gdyńskiego ratusza.
15: Dyrektorzy i dyrektorki już kilka dni temu otrzymali informacje o zmianach oraz zalecenia dotyczące m.in. analizy jadłospisów i receptur, sprawdzenia umów cateringowych i zakupowych oraz dostosowania oferty sklepików, bufetów i automatów.
12: Nowe zasady mają pomóc dzieciom w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych.
0: SK2. Polska 2 News. Jelenia Góra.
11: Łażej Stachewicz. Prace na linii 311 zatrzymały pociągi. Od dziś nie będą kursować połączenia między Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Zamiast pociągów na pasażerów czeka zastępcza komunikacja autobusowa, a to wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi przewozu rowerów, o czym powinni pamiętać turyści zmierzający do Jakuszyc i w Góry Izerskie. Pociągi mają powrócić w październiku. Kultowa grupa na inauguracji 68 września Jeleniogórskiego. W najbliższą sobotę na Błoniach rusza tegoroczne święto miasta. Zagra Kult oraz Leniwiec. Na koniec dyskoteka.
10: Jakoś mnie nie dziwi, że dziś, czyli ostatniego dnia sierpnia, mamy takie święto w kalendarzu, czyli Dzień Blogów. Tak to wyglądało w latach 2000. Nie wiem, czy pamiętacie, że po wakacjach to człowiek był natchniony i myślał, ja codziennie będę pisała tego bloga i to regularnie. No i trwało to tak ze 2 tygodnie i blog umierał śmiercią naturalną i cyfrową, ale wspomnienia zostały na zawsze, jak widać. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. W ostatni poniedziałek wakacji gramy wam najlepsze polskie hity.
16: No to gramy.

czujecie się dotknięci? No to dotyk od Edyty Górniak. Tutaj Radio SK2. Za to jak Ewa Pajor dorwie się do piłki, to sypią się gole i widać, że po wakacjach forma u naszej Polki w Barcelonie jak najbardziej jest. Podczas wczorajszego meczu mistrzynie kraju rozbiły rywalki w meczu z Costa de Tenerife. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Aż 5-0, słuchajcie, wygrały. Ewa strzeliła jednego gola. Piękna sprawa. No ja też wam po wakacjach życzę w tym pierwszym pracowym tygodniu takich drobnych goli życiowych. Dobra kawa i najlepsze polskie hity też do nich jak najbardziej należą.

przed nami w tym wehikule czasu przebój z cyklu Zrób to sam, bo na starcie swojej solowej kariery Krzysztof Krawczyk postanowił, że nie będzie zwracał się do znanych kompozytorów i muzykę do swojego kolejnego przeboju stworzy po prostu sam. Gdy pan Chris skupiał się na warstwie muzycznej, w tym czasie słowa pisał Janusz Kondratowicz. I co z tej samowolki wyszło? Wielki hit. Rysunek na szkle już teraz w Radiu SK2.

0: Wakacyjna nowość od pana Artura Rojka, Mirafiori w Radiu SK2. A co to w zasadzie jest to Mirafiori? No przede wszystkim dzielnica Turynu, tego we Włoszech, tak? W której znajduje się fabryka Fiata. Tam też produkowano Fiata 131 Mirafiori, który na przełomie lat 70. i 80. był montowany w naszej polskiej FSO na warszawskim Żeraniu. Do kupienia dla nielicznych. Tylko i wyłącznie za dolary w PWX-ie. Takie wspomnienia pewnie u niektórych wywołał pan Artur ze swoim wakacyjnym hitem. Jeśli chcecie docenić Mirafiori, to możecie zrobić to głosując na ten kawałek w gorącej polskiej dwudziestce na sk2.pl. Kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
1: I po reklamie.

0: piękny tak.
1: Zespół Golden Life, tuż przed godziną 10:00. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. To tak, żeby delikatniej nieco wejść w ten nowy powakacyjny tydzień. Chociaż został przecież jeden dzień, mamy 31 sierpnia. Jutro 32, a pojutrze 33 już nie będzie. Wrzesień za pasem. Delikatnie wchodzimy w tę nową rzeczywistość. Punktualnie o 10:00 newsy.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
5: Na razie w Jeleniej Górze dość spore zachmurzenie, jednak ma to minąć, moi drodzy. Dzisiaj będzie też słonecznie, to jednak w drugiej połowie dnia, a do południa mogą nam się przydać parasole. Mogą, ale nie muszą. Jest szansa na to, że trochę popada. Słońce jednak już powinno pojawić się na niebie tuż po południu. Nieco wyżej w górach, na Śnieżce dziś 12 stopni, może też padać. Podobnie w Jakuszycach i w Karpaczu, tam jednak cieplej, od 17 do 20 stopni.
6: Jest 10:00 news SK2, Anna Łobocka. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii niedaleko Warszawy. Dwoje dzieci w wieku 13 i 14 lat wjechało na skuterze pod pociąg. Chłopiec zginął na miejscu. Dziewczynka jest ranna, mówi Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.
7: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
6: Trwa ustalenie okoliczności wypadku. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu pracowników porannej zmiany zjechało pod ziemię, ale odmówiło pracy. Trwają rozmowy, mówi wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.
8: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji, odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
6: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w trakcie restrukturyzacji kopalni. Protestować będą też nauczyciele, to już za niespełna godzinę przed kancelarią premiera. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się przede wszystkim podwyżek i systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce, mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz.
9: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna i widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną uciekamy.
6: Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem zapowiedzianej serii akcji protestacyjnych.
5: Błażej Stachewicz chce 3 miesiące aresztu dla 38-latka z Jeleniej Góry. Porwał i groził pozbawieniem życia. Jego ofiarą była 20-letnia kobieta, którą więził w opuszczonej hali fabrycznej. Za uwolnienie żądał od jej chłopaka narkotyków i pieniędzy. 20-latkę uwolnili znajomi. Zatrzymany przez policję porywacz usłyszał zarzuty. To m.in. bezprawne pozbawienie wolności i wymuszenie. Zatrzymany był już wcześniej wielokrotnie karany. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Sezon rozpoczną towarzyskim spotkaniem. W najbliższą niedzielę piłkarki ręczne z 6 drużyn zmierzą się w Jeleniej Górze o Puchar Prezydenta Miasta.
1: Jeszcze brakuje protestu uczniów, protestu przeciwko kończącym się właśnie wakacjom. Kasia Grodzka, dzień dobry. U nas polska muzyka nie ma końca. W tej 10 najlepszych polskich hitów mam dla was Sarsę, będzie też Wanda i Banda. Gramy wam już 2 minuty po godzinie 10:00.
10: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gra.

0: Piękna gitara od pana Jana Borusewicz i Kupis. Jest taki dzień za nami w Radiu SK2. Jutro startuje rok szkolny, ale jak wiadomo, człowiek to się uczy przez całe życie, prawda? Niektórzy właśnie nauczyli się, że słynny coach Robert Kiyosaki, który w swojej słynnej niegdyś książce Bogaty ojciec, biedny ojciec, uczył innych, jak stać się bogaty. No nie dość, że jest biedny w tym momencie, to jeszcze zadłużył się na ponad miliard dolarów. Ale widać, że pan Robert jest jak najbardziej optymistą, bo na swoich mediach społecznościowych zapewnia, że ten dług to w ogóle nie jest żaden dług, tylko taka strategia oparta na dźwigni finansowej. No kto wie, może ten słynny, uwieczniony w książce Bogaty ojciec mu pomoże się dźwignąć.
1: Eska

0: daj mi znak.
1: Eska 2.
2: Przed nami nowość od Wiktorii Kidy. Co mi tam? Już teraz w Radiu Eska 2.
3: Może.

0: Taki to klasyk od zespołu Kombi. Kochać się za późno w Radiu SK2, ale jak ktoś kocha upały, no to jeszcze się nimi zdąży nacieszyć. Choć chyba no nie ma się z czego cieszyć, bo pogoda niebezpieczna. Synoptycy ostrzegają dziś przed upałami na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam około 30 stopni. A 10 województw no, musi przygotować się na ulewy i burze z gradobiciem. Od Pomorza przez Mazowsze po południe kraju. No, pogoda wie, jak zrobić finał wakacji z przytupem. Te porywy wiatru do 80 km na godzinę skutecznie zagonią nas z nad jeziora prosto w objęcia domowego fotela czy też kanapy.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland!
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: I po reklamie.

0: Można powiedzieć, że Landery przedłuża nam wakacje, bo jej letnia trasa koncertowa jak najbardziej trwa. Jej wczorajszy koncert w Przygodzicach nie był ostatni. W nadchodzący weekend Gosia odwiedzi jeszcze Płoński, Nowy Tomyśl, a ostatni koncert tej wakacyjnej letniej trasy 19 września w Karczewie. Za nami muzycznie plan awaryjny, a przed nami newsy Radia SK2 punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
8: Jeżeli będziecie wychodzić z domu, z biura, lepiej weźcie ze sobą parasole, bo jeszcze przez jakiś czas będziemy mieli spore zachmurzenie w Wielkiej Górze, a także miejscami może padać. Temperatury od 18 do 19 stopni, to do południa, po południu już chmury. Powinny się nieco rozwiewać, pojawi się słońce i będzie robić się cieplej od 21 stopni w okolicach 13 do 23 kresek w późniejszym popołudniu.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w Skarżysku Kamiennej mówi policja. W zakładzie, gdzie produkowane są elementy dronów, wybuchł pożar w nocy, mówi Anna Sławińska ze skarżyjskiej policji.
10: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
9: Na miejscu służby ustalają okoliczności pożaru. Walczą o podwyżki. Mocny głos nauczycieli na chwilę przed początkiem nowego roku szkolnego. Związkowcy niebawem rozpoczną swój protest przed kancelarią premiera, a na miejscu jest nasz reporter Oleg Ruszkowski.
11: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa deklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
9: Drogie paliwa podbiły inflację, tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Inflacja wyniosła w sierpniu 3,4% rok do roku i była o 0,3% wyższa od prognoz analityków. Poza paliwami i inflację podbija drożejąca energia elektryczna i gaz. Wakacje potaniała za to żywność.
1: SK2 News. Jelenia
8: Góra. Błażej Stachewicz. Tragedia pod Wrocławiem. Szokujące odkrycie wędkarza w rzece Ślęzie w Komorowicach. W piątek wieczór poszedł na ryby, ale zobaczył dryfujące ciało mężczyzny.
12: Po udaniu się na miejsce ratownicy potwierdzili obecność ciała mężczyzny w wodzie oraz wraz z innymi służbami wydobyli je na brzeg z użyciem specjalistycznego kosza ratowniczego.
8: Mówi Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej. Nieznana jest tożsamość zmarłego i okoliczności jego śmierci. Sprawę będzie badać wrocławska prokuratura. A kolejny serwis już za godzinę.
0: Mamy 2 minuty po 11:00. Tu Radio SK2, wasze źródło polskiej muzyki. Możecie sobie świadomie i spokojnie z tego źródełka czerpać na zdrowie. W tej godzinie mam dla was muzyczne wehikuł czasu. Będzie też Kobra Nocka i Dawid Podsiadło. Kasia Grodzka, dzień dobry, w poniedziałek.

Kochać można mocno, kochać można czule i kochać można też oczywiście, jak Irlandia. To udowadnia nam zespół Kobra Nocka w Radiu SK2. A jak ktoś kocha polskie komedie romantyczne i też dramy, no to mam coś dla was, bo faktycznie zrobiła się wielka drama. Chodzi o kontynuację kultowego już Nigdy w życiu. Niby wszystko już było ustalone, w rolach głównych znowu zobaczylibyśmy stary skład, czyli Danutę Stenkę i Artura Żmijewskiego, a jednak nie do końca, bo okazuje się, że w rolę dorosłej Tosi, czyli córki filmowej Judyty, nie wcieli się znowu Joanna Jabłczyńska. No i w zasadzie nie wiadomo czemu, ponoć mają zagrać inna aktorka. Ja tu już w ogóle pominę giełdę nazwisk, która się przy okazji uruchomiła. Cóż mogę powiedzieć, Nigdy w życiu to moja ulubiona polska komedia romantyczna. Nie dziwię się nikomu, kto jest w szoku, że Tosia nie będzie Tosią w wykonaniu Asi Jabłczyńskiej, którą zresztą pozdrawiamy. Nie wiem skąd ta decyzja, ale coś mi mówi, że właśnie przez to jest szansa, że każdy zagorzały fan pierwszej części na zaproszenie na część drugą odpowie po prostu: Nigdy w życiu.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: W tym wehikule czasu przenosimy się do pięknych lat 80. Przed nami wielki hit od zespołu Manam, którego wykonanie zapisało się w historii polskiego rocka chyba już na zawsze. Chodzi o Szare Miraże podczas koncertu w Opolu w roku 81.

0: To nowość w Radiu SK2. Piękny duet. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a będzie o czym mówić, bo dziś nasze siatkarki walczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. O godzinie 18 zmierzymy się z Portugalią w Stambule. Sukces tym większy, że Polki mają 5 wygranych spotkań z rzędu. Trzymamy kciuki, żeby to prawo serii zadziałało. No i też gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszkoni, zespół Perfect. Ich usłyszycie jeszcze przed południem.
1: SK2. Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie.

0: Oni dość powiedzieli sobie ponad 23 lata temu i mocno tego dość się trzymają, zespół ONA. Kiedy bowiem sobie dość w Radiu SK2, na pewno są osoby, które gdzieś tam jeszcze mają nadzieję, że ci państwo spotkają się na scenie, na jakimś koncercie. Jedna z tych osób właśnie wypowiada te słowa, a co, można sobie pomarzyć, czemu nie? Zbliża się południe, przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Poniedziałek w regionie rozpoczął się od deszczu i dość sporej ilości chmur, jednak powinno się rozpogadzać. Dzisiaj w Jeleniej Górze maksymalnie temperatury sięgną 23 stopni. Na plusie to w późniejszych godzinach popołudniowych wieczór zapowiada się raczej słonecznie, natomiast w pozostałych miejscach regionu będzie raczej chłodniej. Maksymalnie zobaczymy 16 stopni w Jakuszycach i 20.
2: Jest 12, news SK2, Michał Rawa. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. Wczoraj po południu ogień pojawił się w lubelskiej fabryce elementów kompozytowych do budowy helikopterów i samolotów, a nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej.
3: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
2: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W Lublinie wstępne straty oszacowano na 30 milionów złotych. Z kolei na terenie Pogorzelska w Skarżysku Kamiennej cały czas pracują służby. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, przepisy podwyższające płace nauczycieli są zamrożone w Sejmie od ponad 1700 dni.
4: Rozczarowanie, gorycz, złość, słowo, które jest gdzieś tam publicznie wypowiedziane, a nie dotrzymane.
5: Nauczyciel nie po to studiował 5 lat i ma jakiś staż, ja na przykład mam 25 lat stażu, żeby teraz słuchać kogoś, kto nie ma pojęcia edukacji.
6: Czujemy się bardzo oszukani.
2: Nauczyciele domagają się, by ich pensje były uzależnione od średnich zarobków w gospodarce. Tenis, squash czy padel to znane Polakom sporty rakietowe, a w Bielsku-Białej coraz częściej grają w pickleball. Gra wyróżnia się prostokątną rakietą i piłką, która przypomina tą do uni hokeja.
7: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
2: Mówi nam instruktor Paweł Gałuszka. W pickleballa w Bielsku-Białej można pograć na Błoniach, pod Dębowcem i w hali Arena Park.
0: SK2 News. Jelenia Góra.
1: Błażej Stachewicz. Trwa modernizacja linii kolejowej między Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Prace mają trwać do końca września. Potem pociągi będą mogły jeździć szybciej niż do tej pory. Na odcinku między Jelenią Górą a Piechowicami do 100 km na godzinę, a z Piechowic Górnych do miasta pod Szrenicą do 80. Organowe święto w Jeleniej Górze. W ramach zbliżającego się września jeleniogórskiego trwają koncerty Silesia Sonas. Dziś występy dla najmłodszych, a kolejne duże występy w Kościele Podwyższenia Krzyża już w najbliższy czwartek, 3 września.
8: Dzisiaj ostatni dzień wakacji. Korzystajmy, pamiętajmy, bo jutro jedynym spontanicznym pewnie wypadem będzie wypad na rozpoczęcie roku szkolnego. Rozpoczynamy lepszą połowę dnia, południe z SK2, 2 po 12.

0: On nie umarł, on kocha wkręcać was. Chłopak, który nikomu nie daje świętego spokoju. Teraz już Kamil Nosel, Westy 2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, kiedy to wiecie, to po tej stronie kościelnej. Czy ja się dotelefonowałem do pana Marcela z uroczystości na 16 w sobotę?
2: Tak, dzień dobry.
3: Proszę pana, ja tylko dzwonię z zapytaniem, czy wy już znaliście z księdzem, który ksiądz będzie wam dawał uroczystości, bo ja też muszę dopilnować
2: ojciec to. Ojciec Andrzej.
3: Bo wczoraj nam siadła elektryka do organów i teraz musimy to poustalać, proszę pana, jak ksiądz będzie się teraz, proszę pana, przemieszczał między ołtarzem a organami, żeby móc dmuchać piszczały organowe, tu już manualnie.
2: No wiem, tylko tą całą muzykę moja narzeczona ustala, ja to tam za dużo nie wiem.
3: Nie, to nie chodzi o muzykę, to wszystko, proszę pana, te aleluje i tak dalej, które będą, proszę pana, normalnie na mszy, to muszą organy robić.
2: Czyli padły organy po prostu, tak?
3: Padły organy i teraz tak, ksiądz będzie odpowiedzialny za to, żeby przed tym, jak będzie trzeba w organy, proszę pana, grać, to on idzie przez zachrystię, proszę pana, do góry na organy i tam, proszę pana, z organistą dmucha w organy, żeby one mogły grać. Dlatego ołtarz będzie pusty.
2: No rozumiem, tylko ja muszę z moją narzeczoną pogadać o tym i dopiero będziemy się dogadywać z księdzem.
3: Ale tutaj nie ma co do gadania, proszę pana, bo ja innej opcji nie widzę. Ja nie dam rady, proszę pana, biegać tam i z powrotem i dmuchać piszczały w organach.
2: No nie byłem nigdy w takiej sytuacji, wie pan, więc nie wiem, co panu mam powiedzieć teraz.
3: Dlatego trzeba to ustalić, czy wam nie będzie przeszkadzało, jak ksiądz będzie co jakiś czas sprzed ołtarza wychodził, żeby iść na organy, dmuchać piszczały w organach.
2: No nie wiem, czy szczerze panu powiem, no, że pan mi podstawił pod ścianą, bo no nie mam pojęcia, czy mi nie będzie przeszkadzać, ale czy moim teściom nie będzie przeszkadzać, no to też
3: widzi
2: nie
3: pan,
2: wiem.
3: No właśnie. A może inaczej byśmy zrobili, jakbym wam tak zależało, żeby ksiądz był non-stop, proszę pana, przy ołtarzu, to może byście kogoś wydelegowali, żeby tam organiście pomagał dmuchać piszczały w organach.
2: Mm-hmm. No dobra, no coś wymyślę. Jak nie przegadam jeszcze z tą narzeczoną, no jakby co, to ja załatwię kogoś i ktoś będzie tam pomagał organiście, no.
3: Niech, proszę pana, pan pogada jeszcze z Magdaleną.
4: Marcelku, zostałeś skręcony w Radiu SK.
2: O kurna, to ładnie coś wymyśliła. Ja mówię, dmuchać w organy? Dobrze, przeklinać nie zacząłem jak w Radiu.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Jutro rozpoczęcie roku szkolnego, to będzie cichutko. No, w końcu. Tak jak Sanach teraz zaśpiewa w SC2 swoją nowość.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów.
0: Wszyscy na rozpoczęciu roku.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: SC2 teraz kategoria jeszcze dzikie zwierzęta, domowe nawyki. U pewnego małżeństwa, czytam z Kalifornii, często w przydomowym basenie pływają dwa niedźwiadki z lasu. Dzikie, przychodzą się popluskać, no i małżeństwo im na to pozwala. Bo wtedy na przykład mogą wybrać się do restauracji, na romantyczną kolację. Do domu z taką ochroną raczej nikt się nie włamie.
1: SK2. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak śpiewa o słowach na K. Dzisiaj takie jedno mi przychodzi. K jak koniec, jak kropka nad i, jak gruba kreska, którą trzeba teraz wszystko odciąć, bo jutro kurtyna pójdzie w górę i nowa rzeczywistość przy najlepszych polskich hitach. Na pewno ją ogarniecie. Razem z Eską 2. A za chwilę 13 i najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Na jeleniogórskie niebo powinno wracać słońce. Parasole dzisiaj raczej już nie będą nam potrzebne. Temperatury będą wzrastać od 21 do 23 stopni na plusie. Wieczorem sporo słońca i 20 kresek powyżej zera. A kolejne dni to umiarkowane zachmurzenie. Chmury, przez które będzie się przebijać dość sporo słonecznych promieni i temperatury do 21 stopni powyżej zera.
15: Jest 13, News SK2, Michał Rawa. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. O tym Mateusz Gołębiewski, który jest już z nami. Mateuszu, MKOL wskazał różne możliwości. Co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu?
16: Zawieszenie praw to brak Polaków na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL oczekuje przede wszystkim rezygnacji Radosława Piesiewicza, a jeśli do niej nie dojdzie, jego odwołania przez władze komitetu.
17: To trzeba zrobić jak najszybciej, mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Polski komitet ma wkrótce ponownie próbować odwołać Piesiewicza.
15: A Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Wypił nieznaną substancję i zmarł. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna znalazł butelkę z płynem w aucie, które pożyczył od brata. 38-latek został zatrzymany.
18: Usłyszał 3 zarzuty.
15: Mówi Maciej Meller z prokuratora okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Zarzuty dotyczą m.in. nieumyślnego spowodowania śmierci czy posiadania amunicji. 38-latek został aresztowany na 3 miesiące. MSWiA tłumaczy się z wczorajszego zamieszania z alertami RCB. Wielu mieszkańców dostało jedynie alerty odwołujące alarm. Ten był związany z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. Tak tłumaczy dzisiaj MSWiA. A co na to mieszkańcy Lublina?
19: Nie ma sensu wysyłać alertów o odwołaniu, nie ma sensu wysyłać alertów tych pierwszych, przychodzących, faktycznych alertów, kiedy zagrożenia praktycznie nie ma.
20: Czy dostałam? Dostałam, ale po fakcie.
21: I co pani myśli o takim informowaniu?
20: Już lepiej, jakby nie przysyłali tego alarmu, skoro nikt i tak nie wiedział i nie panikował.
15: Z mieszkańcami rozmawiał Arkadiusz Więsek.
1: K2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Wypadek w Izerach. Nie żyje rowerzysta. Mimo interwencji LPR-u życia mężczyzny nie udało się uratować. Tragedia miała miejsce w sobotę po południu w Świeradowie Zdroju w okolicach kompleksu Czeszka i Słowaczka. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Na początek leniwiec, potem kult. W sobotę na Błoniach Jeleniogórskich rusza inauguracja września jeleniogórskiego. W tym roku na rokowo. Na koniec dyskoteka pod chmurką w klimatach hitów lat 80. i 90. Start imprezy punktualnie o godzinie 18.
0: Alert mógłbym dostać, że wakacje nie zostały jeszcze odwołane. Takich alertów możemy sobie życzyć, a w SC2 witam Was w najbardziej popularnym radiu w Polsce. Tylko tutaj gramy polskie hity i to te najpopularniejsze.
1: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
0: kasa piękniejsza. Budka suflera zabierze nas w tango. Zalia pokocha Monika Lewczuk, zabierze cię stąd w SC2. Kowalski, witajcie 3 po 13.

0: Budka suflera w swoim wielkim hicie Tango, gorące tango, gorszące. 15 minut po godzinie 13. No tak, dzieciaki jutro będą już mieć plan. Plan lekcji. My też, kochani, musimy sobie zrobić taki plan. Plan do pracy, plan codzienności. Czyli spiąć ten nasz plan roboty z planem lekcji dzieciaków. Rano zawieźć do szkoły, potem praca. Po pracy wizyta u szefa po podwyżkę, potem po dzieci i do domu. I tak codziennie do kolejnych wakacji.
1: SK2.
0: Najważniejsze. Chodzić po podwyżkę. W końcu się ugnie, zobaczycie.

0: Bajm, SK2. Kochamy tylko polskie hity. Myśli cały czas Dominika od Sociali, która jest tutaj w studiu, bo kocha robić zdjęcia, myśli, jakie zdjęcia zrobić.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: To teraz zrobimy takie stare zdjęcia. Takie, które mają już prawie pół wieku, moja droga. I ten hit, który teraz zagramy w SC2, właśnie niebawem już tyle będzie miał latek. Marek Grechuta taki stworzył. Napisał tekst o kapryśnej kobiecie, która bardzo lubi dokazywać. Fani i biografowie łączą bardzo często ten kawałek z Danutą. Danuta to przyszła żona Marka. Poślubił ją w 1970 i w tym samym roku wyszedł również materiał, na którym znalazł się ten numer. Nie dokazuj. No i teraz pytanie do ciebie, Dominika, bo dla ciebie z czym się kojarzy tobie ten numer?
2: Z moim dziadkiem, ponieważ pamiętam, że to była praktycznie jedyna piosenka, której mogliśmy słuchać na kasecie u niego w domu.
0: Tylko ta jedyna piosenka na kasecie w magnetofonie leciała, tak?
2: Nic innego nie pamiętam.
0: Ciekawe dlaczego?
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Może puszczał ją babci?
2: Może tak być.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

Liwka poza tobą nic. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. To nowość. I jeszcze tutaj patrzę na nową gazetkę. Dramat posłanki Doroty Olko w trakcie podróży poślubnej. Taki nagłówek. Co się stało? Małpka

0: Małpka ukradła mi telefon.
1: SK2.
0: Pewnie chciała zobaczyć, czy jest aplikacja, że małpka, no bo inne zwierzątka są.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: 8200.
5: 8600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru.
8: I pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: To będzie ostatnia reklama.

od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: Grup SC2 Formacja Nieżywych Skarbów i Lato, które jeszcze się nie kończy, choć wakacje tak, a razem z wakacjami tańsze paliwka. O szczegółach w newsach Eski 2, Michał Rawa o 14.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. To będzie ostatnia reklama.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
1: I po reklamie.
6: Przed nami godzina 14. Na jeleniogórskich drogach powoli robi się nieco gęściej, natomiast nad naszymi głowami pogoda zaczyna się trochę klarować, a to oznacza dość słoneczne popołudnie i wieczór z temperaturami od 22 do 23 stopni na plusie. Nieco chłodniej będzie późnym wieczorem, około 19. Temperatury zaczną spadać z 20 na 17 kresek pod koniec dzisiejszego dnia.
7: Jest 14, News SK 2, Michał Rawa. Na początek poważny wypadek na autostradzie A1. Kierowcy, dajcie głośniej. W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego zderzyły się dwie ciężarówki w kierunku Katowic. Przejezdny jest tylko jeden pas. Matka podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
8: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
7: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Zatrzymany został także jej partner. Okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. To już ostatni dzień obowiązywania pakietu ceny paliw niżej. Od jutra będzie drożej za tankowanie, a kierowcy obawiają się mocnego uderzenia po kieszeni.
9: Tak, oczywiście powinny zostać. Jeżeli ktoś dużo podróżuje, a ja dużo podróżuję, to zdecydowanie jest to bardzo istotna kwestia.
10: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, zdzierają, także benzyna na pewno pójdzie do góry.
11: Jak ostatni dzień? Chyba pan zaskoczony jest informacją.
10: No.
7: Nastroje wśród kierowców w Poznaniu sprawdziła Ari Habir. Prognozy wskazują, że od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do nawet 90 groszy za litr. Czy jest związek między klimatycznymi zmianami na Pacyfiku i cenami kawy? Ano jest. Ciepły prąd El Niño napędza ceny kawy na światowych rynkach. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% w porównaniu z czerwcem. Na te złe informacje dla kawoszy wpływ mają też m.in. niekorzystne warunki pogodowe w Brazylii.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
6: Błażej Stachewicz porwał dwie osoby i próbował wymusić pieniądze. Są 3 miesiące aresztu dla 38-letniego jeleniogórzanina. Mężczyzna już wcześniej był wielokrotnie karany. Teraz będzie odpowiadał w warunkach recydywy, mówi Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.
12: Grożąc zabójstwem, zmusił ich do wejścia do swojego samochodu. Przewiózł ich do opuszczonej hali magazynowej. Chciał w ten sposób zmusić do przekazania mu kilku tysięcy złotych oraz metamfetaminy, które miały stanowić warunek jej uwolnienia.
6: Mężczyznę zatrzymano w mieszkaniu znajomej. Grozi mu teraz nawet 15 lat więzienia.
0: Widziałem koleżanki z redakcji. W jednej ręce filiżanka z porcelany, w drugiej talerzyk i kawałek serniczka. Ciekawe, czy ostatni. Ostatni? No, to dzisiaj mamy dzień sierpnia. Przerwa wskazana, bo wszystko można robić na ostatnią chwilę.
3: Z reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
0: Oskar Cyms, Sanach, Demono. To za chwilę, a teraz Ewa Farna, ja już jestem.
13: Cicho.

To widzę piękne oczy. Zielone, niebieskie, piwne. SK2. I moje oczy widzą tak samo taki nagłówek. Krzysztof Stanowski, założyciel kanału Zero. Zatrzymany przez drogówkę w terenie zabudowanym, gdzie jest do 50, jechał 110 na godzinę, no. Efekt, mandat, 3000 zł, prawko stracił na 3 miesiące, do tego jeszcze 13 punktów karnych, no, nie za wszystko jest zero.

0: A jak już wracać do siebie, to z...
1: SK2.
0: I muzyczna pocztówka tegorocznych wakacji. Nowość tego lata, które nie powiedziało ostatniego słowa. Gibbs i Go For Money.

0: SK2 gra tylko polskie hity. W każdym polskim domu BAIM Biała Armia. A jak zastanawiacie się nad kupnem własnego gniazdka w bloku, to uwaga, taki artykuł znalazłem. Wyskoczył w internecie świecie. Najlepsze mieszkania w bloku. I napisano, że to są te, które są zlokalizowane tak po środku bloku i z oknami skierowanymi na południowy zachód.
1: SK2.
0: A całe życie wydawało mi się, że okna muszą być skierowane na osiedle, aby wiedzieć, co się dzieje.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kaufland jest fresh.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy.

0: nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Supro, Dari Zawiało, Witako Hemingwaya w Estre 2, Supro też, że jest Kinga Baryga, ona przejmuje stery, opalona widzę na Machoń, czyli dzisiaj fajne zakończenie, sierpnia się szykuje, lata jeszcze nie, a takie kawałki dla Was będzie Kinga grała letnie, wakacyjne, jeszcze po godzinie 15, a o której najważniejsze newsy, między innymi o utrudnieniach na kolei, nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jak jednym słowem określi Pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: W Jeleniej Górze miejscami umiarkowany wiatr, ale to dobrze, bo on będzie rozganiał chmury i powinno być naprawdę słonecznie. Późnym popołudniem i wieczorem temperatury od 23 stopni to takie maksimum, które już teraz uzyskaliśmy na jeleniogórskich termometrach, po 20 kresek w okolicach godziny 19, a słońce schowa się dzisiaj za 15:08 wieczorem. Kolejne dni w Jeleniej Górze to umiarkowane zachmurzenie.
17: 15 to są newsy SK2, Michał Rawa. Pierwsze kroki władz PKOL-u po zatrzymaniu Piesiewicza. 8 września odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium ma rozmawiać o dalszych krokach po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Ten usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Trafił też na 3 miesiące do aresztu. Teraz Łódź i tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął.
18: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
17: Mówi Maksymilian Jasiak z policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy. Wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami na odcinku Łódź Hojny, Łódź Kaliska. Zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Źródło problemów znajduje się prawdopodobnie w obwodzie królewieckim, a zakłócenia powoduje rosyjskie wojsko. Latem problem z nawigacją satelitarną się nasilił. Część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
19: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
17: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie dronów czy lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach.
15: SK2.
16: Błażej Stachewicz. Choć wakacje praktycznie za nami, to szykuje się w regionie bardzo imprezowy czas. W Jeleniej Górze, Jeleniogórski Wrzesień i Kult, a w Wałbrzychu 600-lecie miasta z Marylą Rodowicz, Zalią i grupą Lemon, ale nie tylko.
1: Krzysiek Zalewski, Warius Mang z Kasią Stankiewicz i Nulizmatyk. Gusta muzyczne mieszkańców naszego miasta i okolicy są przeróżne, więc staramy się, żeby przez te 3 dni każdy znalazł coś dla siebie. Taka była idea.
16: Mówi dyrektor Starej Kopalni Jacek Drejer. Jelenia Góra rusza z koncertami w sobotę, a Wałbrzych tydzień później.
15: Godzina 15, bardziej 2 minuty po. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a my zaczynamy świętować i grać w ten ostatni dzień wakacji. Na dobry początek Cortez i Hej Wy. No to co, lecimy.
20: SK2.

Dżem i naiwne pytania, tak wam gramy 17 minut po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj 31 dzień sierpnia. I jakby ten dzień na literkę P wcale nie jest taki zły, bo jeszcze dzisiaj niektórzy albo większość z was mają wolne. No to właśnie, korzystajcie, odpoczywajcie, ale ja zadam wam jedno ważne pytanie. Jak spędzacie i świętujecie ten ostatni dzień wakacji? Co u was? Dajcie koniecznie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. No to co, wy piszecie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity już teraz, Sanach i Pocałunki. SK2.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu, a my wielkimi krokami zbliżamy się do 15.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, który przedstawi Wam Michał Rawa.
1: Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszenia i obrony powietrznej, informuje wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed południem, 30 km na północ od Łeby, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Samolot nie naruszył polskiej przestrzeni nad Bałtykiem. Dużo utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Kierowcy, lepiej omijajcie fragment autostrady koło Piotrkowa Trybunalskiego. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko jednym pasem w Woli Rokrzyckiej. Zderzyły się dwie ciężarówki.
2: Ustaleń wynika, że 45-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, najeżdżając na tył ciężarowego MANa. W wyniku zderzenia pojazd sprawcy przewrócił się na bok.
1: Mówi Edyta Daroch z policji w Piotrkowie. Kierowca drugiej ciężarówki, 80-latek, został przetransportowany helikopterem do szpitala.

0: Krzysztof Krawczyk i To wszystko sprawił grzech. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytałam was, jak spędzacie ten ostatni dzień wakacji. Czy może dla was wcale ten ostatni dzień wakacji ostatnim nie jest, bo przed wami na przykład urlop albo jakiś wrześniowy zaplanowany wyjazd, no i odzywacie się. Sara napisała, że u niej wyjątkowo urlop zaczyna się za 2 dni i wtedy będzie wakacjować sobie i odpoczywać. No dziękujemy bardzo, Saro, za wiadomość, ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwała się też do nas Ania. Ania napisała tak: śmigam z pracy do domu kończyć tort urodzinowy dla męża. Ma dziś urodziny, pozdrawiam Ania. No to będzie świętowanie, proszę bardzo, pozdrawiamy Aniu, pozdrawiamy również twojego męża i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Nawet proszę bardzo, mam pewną piosenkę, którą od Ani, dla męża Ani, możemy tutaj zadedykować. Manam i kocham cię, kochanie moje, już za chwilę w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: ONA i Koła Czasu, tak kończymy godzinę 15. Po 16 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity. Tu jeszcze Jarząbek prawdę ci powie. O czym będzie mówił, to zdradzę po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
6: Dzisiaj w regionie po południu będzie się coraz bardziej wypogadzać. Raczej już parasole mogą nam się nie przydać, a temperatury w Jeleniej Górze do 22 kresek na plusie, w Karpaczu do 20, w Jakuszycach 16 stopni, tam też największa szansa na to, że jeszcze trochę popada, a na Śnieżce dziś 12 kresek również z przelotnymi opadami. Kolejne dni przyniosą nam nieco niższe temperatury, na przykład w Jeleniej Górze to będzie 20.
7: 16 to są newsy SK2. Michał Rawa. Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. Płynęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów.
8: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
7: Mówi prokurator Marcin Kozak. Nikt nie został ranny. Służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący drony. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską. Pogrzeb bohaterki Powstania Warszawskiego odbył się w kościele Świętego Krzyża. Później uroczystości przeniosły się na cmentarz ewangelicko-augsburski na warszawskiej Woli, gdzie spoczęła Wanda Traczyk-Stawska. Tak żegnała ją marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
9: Mówiłaś bardzo dużo o dzieciach i o wychowaniu. To była twoja misja. Bo przecież powstanie to 63 dni, a twoje bardzo długie życie każdego dnia było wypełnieniem tej misji. Żeby Polska była dobrym, pięknym krajem, żeby dzieci były szczęśliwe.
7: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. Zatrucie nastolatków w Świnoujściu pod lupą prokuratury. Dokumenty jeszcze dziś trafią do śledczych. Swoje czynności zakończyła już za to policja.
10: Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono materiał dowodowy, a także przeprowadzono przesłuchania w sprawie.
7: Mówi Alicja Biernat z policji w Świnoujściu. Przypomnijmy, w szpitalu przez pomyłkę zamiast środka do inhalacji podano nastolatkom środek dezynfekcyjny.
1: K2 News. Jelenia Góra.
6: Łażej Stachewicz. Prace na linii 311 zatrzymały pociągi. Od dziś nie będą kursować połączenia między Jelenią Górą a Szklarską Porębą. Zamiast pociągów na pasażerów czeka zastępcza komunikacja autobusowa, a to wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi przewozu rowerów, o czym powinni pamiętać turyści zmierzający do Jakuszyc i w Góry Izerskie. Pociągi mają powrócić w październiku. Kultowa grupa na inauguracji 68 września Jeleniogórskiego. W najbliższą sobotę na Błoniach rusza tegoroczne święto miasta. Zagra Kult oraz Leniwiec. Na koniec dyskoteka.
11: A my rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. 2,5 minuty po godzinie 16. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę, oczywiście na początek najlepsze polskie hity, ale za chwilę Jarząbek prawdę ci powie. A o czym on nam dzisiaj poopowiada? O tym, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po długim urlopie. Ale najpierw gramy kombi i pokolenie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Mrozu i złoto, tak wam gramy 14 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O tym, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po długim urlopie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, no to niestety skończyło się. Wakacje za nami, starsi wracają po urlopach do swoich firm, młodsi do szkoły, no a jak bezboleśnie wrócić po urlopie do swoich obowiązków, tym dziś się zajmiemy. O ten temat zapytałem Monikę Baneś-Bator z Personal Service. Dzień dobry pani Moniko. No właśnie, powrót do obowiązków po urlopie, szczególnie tym długim, jest bolesny.
3: Pamiętajmy o tym, że ogólnie okres wakacji często przynosi spowolnienie w działaniu firm. Ludzie wyjeżdżają na urlopy i ci, którzy zostają, zastępują tych nieobecnych, ale część zadań i tak czeka na nasz powrót. Dlatego po wakacjach, oprócz bieżących obowiązków, często musimy nadrobić zaległości. I taka sytuacja stwarza ryzyko przeciążenia i wypalenia wręcz zawodowego, zwłaszcza gdy zaraz po powrocie z urlopu musimy zmierzyć się właśnie z takim nagłym nawałem pracy.
2: No to co zrobić, żeby się nie wypalić?
3: Po pierwsze, warto zwrócić szczególną uwagę na organizację swojej pracy. Warto zadbać o równowagę między obowiązkami zawodowymi a domowymi i przed takim pełnym zaangażowaniem w codzienną pracę warto uporządkować walizkę, zrobić pranie. Jeżeli pracujemy w domu, to zadbać o to, żeby nasze biuro przywrócić do takiego stanu, który pozwala nam na harmonijną pracę, bo to pozwala skupić się na pracy, pozwala ograniczyć rozproszenie uwagi. Dwa, to planowanie.
2: A ja wychodzę z założenia, na przykład, że te pierwsze dni po urlopie trzeba mocniej przysiąść nad zaległościami, brać nadgodziny, żeby się z tego wygrzebać. Czy to jest dobry kierunek, pani zdaniem?
3: Nie róbmy sobie tego. Jeżeli te wszystkie poprzednie wskazówki zastosujemy, to też pamiętajmy o tym, że powinniśmy pracować te 8 godzin, jeżeli tak wskazuje nasz harmonogram pracy. I nie powinniśmy dokładać sobie dodatkowych godzin.
2: I to mi się podoba.

0: Dominik Dudek i Od Kiedy Jesteś? Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już teraz przyszedł czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Michał Rawa.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców w zachodniopomorskim. Ekspresowa S3 w stronę Szczecina jest zablokowana. To po śmiertelnym wypadku między węzłami Myślibórz i Pyrzyce.
2: Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora, mające na celu ustalenie przyczyny i okoliczności zdarzenia.
1: Mówi nam Magdalena Gorchowska z policji w Myśliborzu. Dwa wypadki też na trasie S8 z Wyszkowa do Warszawy, a więc na Mazowszu. Kierowcy jadący w stronę stolicy muszą liczyć się z dużymi korkami. To ważne wydarzenie dla Polski. Po raz pierwszy uczestniczymy w spotkaniu ministrów grupy G20. To odbywa się w USA, w mieście Asheville w Karolinie Północnej. W szczycie uczestniczą m.in. minister finansów Andrzej Domański czy szef NBP Adam Glapiński.

0: Stila V-Book, 20 minut przed godziną 17. Radio SK2, najlepsze polskie hity, gramy dalej. Tak będzie też już za chwilę, bo zaraz wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami, ale przypominam, że Wy cały czas możecie głosować na swoje ulubione numery. Kto wie, może to właśnie one wylądują w top 3 na przykład najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, a takowe będzie już w piątek po 18. Zapraszam na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilniej w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy szkoła w Auchan.
14: Bo tylko do drugiej.

6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: Sobeli, kochasz? Tak właśnie gramy wam w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Po 17 również takowe się pojawią. Będzie Roxana Węgiel, będzie też Dawid Podsiadło. Warto z nami być i warto nas słuchać, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka. W tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Pod wieczór w Jeleniej Górze 20 stopni na plusie. Słońce dzisiaj będzie chować się o godzinie 19.44 za horyzontem, a jutro w stolicy Karkonoszy pojawi się już o 6.10. Wtorek zapowiada się słonecznie z temperaturami do 21 stopni, to w drugiej połowie dnia. Natomiast z rana możemy spodziewać się 14 kresek na plusie. Jeżeli chodzi o chmury, tych będzie trochę, ale nie będą przesłane.
13: Jest 17, to są newsy SK2, Michał Rawa. Na początek utrudnienia po śmiertelnym wypadku na Krajowej 79 w Małopolsce. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. To po zderzeniu ciężarówki z osobówką w Książnicach Wielkich. Obecnie droga między Krakowem a Pacanowem jest zablokowana. A w Kędzierzynie Koźlu trwają poszukiwania sprawcy, który miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
14: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
13: Relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej na niektórych stacjach, prawie o złotówkę. To już ostatni dzień obowiązywania pakietu ceny paliw niżej. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny paliw.
1: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
15: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
16: Dotankuję się dzisiaj.
13: Tak, naszej reporterce mówili kierowcy w Poznaniu. Wznowienie pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 000 000 zł.
17: SK2 News. Jelenia Góra.
12: Błażej Stachewicz, zapraszam. Duże autobusy dowiozą uczniów do szkół. Już jutro na jeleniogórskie trasy ruszą przegubowce. Tam, gdzie od 1 września pasażerów będzie najwięcej, pojawią się autobusy gotowe zabrać nawet 125 pasażerów.
18: Na najbardziej obciążone linie wyjadą nasze autobusy przegubowe, obsługując linie autobusowe z dojazdem do szkół oraz kursy powrotne.
12: Mówi Michał Palewicz z MZK. Przegubowce pojawią się m.in. na liniach 2, 6, 7 oraz 21, 22 i 26.
0: Minuty po najszczęśliwszej godzinie dla wszystkich tych, którzy pracują do 17. Tak właśnie, 17:02 na zegarkach, a to oznacza, że rozpoczynamy wolne popołudnie. To znaczy, wy rozpoczynacie, choć część z was jeszcze w pracy. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy najlepsze polskie hity, ale też pytamy, dlaczego ten poniedziałek może być fajnym działkiem? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a ja już teraz gram. Roxana Węgiel i Dobrze jest jak jest. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
17: SK2.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Manam i bez ciebie umieram. 16,5 minuty po godzinie 17. Radio SK2 i najlepsze polskie hity właśnie tak wam grają. A jako, że dzisiaj poniedziałek, 31 dzień sierpnia, to ja pytam was, dlaczego ten poniedziałek może być fajnym działkiem? Co takiego pozytywnego, dobrego w waszym życiu, w waszym dniu się wydarzyło, że ten dzień stał się fajny? Wyciągamy te wszystkie najfajniejsze rzeczy. Okazuje się, że jest ich tutaj sporo. Ania odezwała się na Messengerze Radia SK2 i napisała, że dokładnie 15 minut temu, no teraz to już 17 minut temu, rozpoczęła dwutygodniowy urlop. Czyli jak widać, dla niektórych wakacje dopiero co się rozpoczynają. SK2. No to co, moi drodzy, cały czas czekam na wasze wiadomości. Wysyłajcie głosówki bądź wiadomości tekstowe, dlaczego poniedziałek jest dla was fajnym działkiem. A ja gram, bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera już teraz.

0: Stachurski i iść w stronę słońca to już za nami, ale my cały czas zostajemy przy pogodzie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy powstał jeden z najważniejszych i najbardziej ponadczasowych utworów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. A mowa o numerze Czas nas uczy pogody w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej. Co to jest za numer? On zadebiutował podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i gra nam aż do dzisiaj, a już teraz możecie go usłyszeć w Radiu SK2. Grażyna Łobaszewska i Czas nas uczy pogody.

0: Artur Rojek i Mira Fiori, tak właśnie wam gramy w Radiu SK2. My też uwielbiamy lato, my też uwielbiamy najlepsze polskie hity i właśnie takie wam w Radiu SK2 serwujemy. Ale ja też pytam was, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? I dostałam wiadomość od Kasi, która napisała mi, że poniedziałek był dla niej fajnym działkiem, bo koleżanka w pracy miała urodziny i przyniosła bardzo dużo różnych słodkości. Do kawki jak znalazł, energia do pracy też była. No to zazdrościmy mocno. Może jutro w innej pracy okaże się, że ktoś inny ma urodziny i też takie słodkości dostaniecie. Kto wie, tego wam nie mogę obiecać, ale mogę obiecać najlepsze polskie hity, które już za chwilę do was wracają. Będzie Sasza Strunin, ale będzie też Ania Dąbrowska.
1: SK2. Reklama.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie.

0: Razem z zespołem Lady Punk kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, które będzie wam grał już Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.
7: 18 to są newsy SK2. Michał Rawa. Po podejrzanym pożarze w Skarżysku Kamiennej prokuratura wszczyna śledztwo. Ogień strawił część zakładu produkującego drony. Śledczy sprawdzą, czy do pożaru doprowadził obcy wywiad. Jedną z hipotez jest podłożenie ładunku wybuchowego. Radosław Piesiewicz wskazał swojego zastępcę na czas pobytu w areszcie. Obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił Mieczysław Nowicki. To on na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u. Pierwszy dzwonek i nowe zasady. Od jutra w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży.
8: Dotyczy to obowiązkowego obiadu roślinnego, przynajmniej raz w tygodniu. Limit mięsa ścisły, więcej warzyw, owoców, mniej smażenia.
7: Tłumaczy Ryszard Muszytowski z gdańskiego magistratu, a w szkolnych automatach nie znajdziemy już m.in. chipsów, słodzonych napojów czy popularnych słodyczy.
9: No, jeśli chodzi o wyżywienie, no to drodzy rodzice, zacznie się wymyślanie, co jutro na śniadanie dla dziecka zrobić. No, zaczynamy, słuchajcie. To jest ostatni wakacyjny wieczór tego sezonu. Dla niektórych to jest też ostatni dzień miesiąca i dzień wypłaty. No i jedno się nie zmienia. SK2 gra najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Minuta po 18.
10: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
10: SK2.
9: A no i słuchajcie, ja was też zapraszam serdecznie na naszą SKO-dwójkową strefę kibica, bo polskie siatkarki będą grały w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Będziemy im kibicować i śledzić wynik.

0: płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie, które już zapadło w sen zimowy, trasa się skończyła, ale wakacje jeszcze trwają. Jeszcze przez kilka godzin z nami zostaną. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No i słuchajcie, ja mam teraz pytanie do tych osób, które szkołę już dawno mają za sobą, dla których to jest już zwykły poniedziałek. O wasze skojarzenia z ostatnim dniem wakacji. Co macie przed oczami, jak pomyślicie ostatni dzień wakacji? Może ja zacznę. Słuchajcie, jak myślę o ostatnim dniu wakacji, to ja widzę wiszące na wieszaku ubrania, gdzieś na szafie, tak na drzwiach szafy zawieszone. Wyprasowana koszula i ciemne spodnie na ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego. A jak to u was wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jakie są wasze skojarzenia z ostatnim dniem wakacji? A jeszcze mi się przypomina, że mama zawsze mówiła: no, skończy się łażenie do późna, zacznie się poranne wstawanie. Jakie macie skojarzenia z ostatnim dniem wakacji? Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2, a teraz płyniemy z Beatą.

0: Igo w Radiu SK2. Dobry na wieczór, bo tak fajnie kołyszę. 26 minut po godzinie 18. W Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity. A Igo napisał ten numer po narodzinach swojej córki. To był rok 2022, teraz mamy 26. Czyli skoro córa ma teraz 4 lata, to jest, słuchajcie, szansa, że jutro Igo po raz pierwszy prowadzi córkę do przedszkola. No właśnie, ja was dzisiaj pytam, jakie macie skojarzenia z tym ostatnim dniem wakacji? Co macie przed oczami, jak myślicie, ostatni dzień, ostatni wieczór wakacji? No i Nathan nagrał głosówkę na Messengerze SK2.
1: Ostatni dzień wakacji to przede wszystkim takie uczucie buntu, ale to tak do pierwszej kartkówki.
0: Tak, tak. Po pierwszej kartkówce kończyło się buntowanie. Rodzice błyskawicznie stawiali do pionu. A wam z czym kojarzy się ostatni dzień wakacji? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja wam w tym czasie zagram nowy numer Wiktorii Kidy. SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Wy też tu zostańcie, bo to jest SK2, a tu się gra najlepsze polskie hity. Emo i Sarsa z tym numerem walczyli o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Parafrazując klasyk, Sarsa płakała, jak śpiewała.
1: Ta piosenka, jak ją pierwszy raz usłyszałam, jak się zaczęłam nagrywać, to dla mnie ona płynęła razem ze mną. To ciężko mi jest opisać słowami, ale mnie dosłownie ten utwór chwyta za serce i ja, jak go śpiewam, to drżę.

0: drżącym głosem.
1: A jeśli was też chwyta, no to wpadajcie na sk2.pl, bo ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. To wy tę listę układacie. Nowe notowanie waszej listy hitów Radia SK2 w każdy piątek po godzinie 18.
2: SK2. Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
13: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
14: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
13: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
15: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK2. My jedziemy w dobrą stronę, w kierunku rozpoczęcia roku szkolnego. Rodzice już odliczają czas, w końcu będzie trochę spokoju w domu. A ja zbieram wasze skojarzenia na temat ostatniego dnia wakacji. Cały czas czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK2. Z czym wam się kojarzy? Co macie przed oczami, jak myślicie, ostatni dzień wakacji? Za chwilę do was wracam.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Na początek zobaczmy, co ciekawego czeka na nas dziś wieczorem w kinie. O godzinie 20.45, jeżeli jeszcze nie widzieliście, możecie zobaczyć Spidermana, całkiem nowy dzień. Bardzo dobrze oceniany, mi się też całkiem podobał. Cały czas w kinach też czeka na was Odyseja, jednak dzisiaj już się na nią nie załapiecie. Za to jutro o 11.30 i o 17.00.
7: Słuchajcie, jest dobrze, a nawet bardzo. Polskie siatkarki walczą w 1/8 finału Mistrzostw Europy i co? Wygraliśmy pierwszego seta z Portugalią i to całkiem wysoko, 25-18. Także witam was serdecznie w strefie kibica. Będę ten mecz dla was śledził i to jest też strefa najlepszych polskich hitów. Teraz numer, którego się po prostu słuchać po cichu nie da. Tam jest naprawdę dobry bas. Anna Jurksztowicz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Królowa jest tylko jedna. Maryla Rodowicz w Radiu SK2. Gramy właśnie takie najlepsze polskie hity. A Maryla Rodowicz, słuchajcie, ostatnio zdradziła w rozmowie z naszym reporterem, jaką ma garderobę. Dużą, potężną ma garderobę. Zresztą sami posłuchajcie.
1: Ja mam bardzo dużą garderobę, taką na kostiumy. Ona ma 70 metrów i tam już wszystko leży jedno na drugim, na stosie. Już się nie mieszczą na żadnych wieszakach.
0: Ale słuchajcie, jak znamy życie, pani Maryla Rodowicz najpewniej i tak przed każdą imprezą narzeka, że ona nie ma w co się ubrać, bo tych ubrań już ma tyle, że pewnie już nawet nie pamięta, co jest na dnie tej szafy. I coś czuję, że taka sytuacja jest nie tylko u pani Maryli Rodowicz w domu. A my się nakręcamy na ostatni wakacyjny wieczór, żeby nie przyspać za wcześnie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz już teraz w Radiu SK2.

tu jest energia. Virgin na antenie Radio SK2. Gramy najlepsze polskie hity i taka sama energia, albo nawet jeszcze większa, jest na boisku u naszych siatkarek, które walczą w 1/8 finału Mistrzostw Europy, grają z Portugalią. Pierwszego seta wygrały i za chwilę wygrają też drugiego, bo prowadzą już 22-15. Tam, słuchajcie, jest demolka. Rywalki nie potrafią nawiązać kontaktu, a polskie siatkarki są cały czas nakręcone. Coraz lepiej im idzie z każdą piłką. A teraz tak, zmieniając temat, ja was wcześniej pytałem, jakie macie skojarzenia z ostatnim dniem wakacji. No i Marek pisze, że ostatni dzień wakacji kojarzy mu się z tym, że on myślał, jak zakomunikować mamie, że w plecaku znalazł pudełko śniadaniowe, w którym jest kanapka z czerwca. W takich sytuacjach to już lepiej było tego mamie nie mówić, to pudełko gdzieś wyrzucić i udać, że się zagubiło. Ale słuchajcie, 24 minuty po godzinie 19, wakacje ciągle tutaj są, a w Radiu SK2 teraz, uwaga, będzie sielska wakacyjna atmosfera. Marek Grechuta w SK2.

0: Anach i jej kapitan na antenie Radia SK2 to nowość, która już zdążyła zacumować w gorącej polskiej dwudziestce. Awansowała z propozycji do notowania w ostatnim notowaniu na miejscu 17, ale myślę, że Sanach w tym hicie zasługuje na trochę więcej. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, klikajcie Sanach plusiki, no albo minusiki, jak tam wolicie. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze gram wam w każdy piątek po godzinie 18. Już teraz was zapraszam, ale w piątek wielki finał trasy stadionowej Sanach na PGE Narodowym, no a potem Sanach będzie miała wolne. Wakacje czas zacząć, ale wyczekała do samego końca, ale i znajomi będą zazdrościć. No ale po takim występie na Stadionie Narodowym, no to myślę, że Sanach wystarczy kasy na jakiś dobry hotel przy samej plaży i może nawet z pełnym wyżywieniem.
1: SK2.
0: I jeszcze zerkam na mecz polskich siatkarek w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Wygraliśmy drugiego seta, prowadzimy 2-0 z Portugalią.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: I po reklamie.

0: No teraz to już można wrzucać piąty bieg. Ruch na drogach coraz mniejszy, korki się powoli kończą. Czas zacząć przyjemny jeszcze wakacyjny wieczór. Budka suflera w Radiu SK2, tak na poprawę humoru dla wszystkich uczniów, którym się skończy chodzenie do późna i za chwilę będą musieli wrócić do szkoły. Zagram m.in. Oskara Cymsa po godzinie 20.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Wrzesień w kalendarzu już niebawem, ale także wrzesień jeleniogórski startuje w Jeleniej Górze. Błonia jeleniogórskie będą tym miejscem, gdzie będzie działo się naprawdę sporo. Już w najbliższą sobotę czekają na was koncerty. Będzie Leniwiec, będzie Kult, będzie także dyskoteka pod chmurką, a nieco później 6 września w niedzielę o 15 rusza Puchar Polski z Trondheim, również na Błoniach.
0: I proszę bardzo, już punktualnie godzina 20 w ostatni wakacyjny wieczór tego roku. Coś czuję, że niektórym teraz towarzyszę na przykład przy prasowaniu ubrań dla dziecka na rozpoczęcie roku szkolnego. To przynajmniej będzie co ponucić pod nosem, bo tutaj gramy najlepsze polskie hity i u nas cały czas jest wakacyjna atmosfera. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Najlepsze polskie hity.
4: Polskie hity. Polskie hity.
1: SK2. SK2.
0: I jeszcze sprawdzam, jak idzie naszym siatkarkom. W 1/8 finału Mistrzostw Europy grają z Portugalią. Prowadzimy 2-0 w setach. No i chyba szybko ten mecz się nie skończy, bo w trzecim Portugalki prowadzą 20-16. Będę ten mecz dla was śledził, a teraz kombi.
5: To był

0: Bez końca.
1: Nowość od Oskara Cymsa na antenie Radia SK2. Gramy najlepsze polskie hity ze specjalną dedykacją dla wszystkich cymsiarów, znaczy cymsiarzy i cymsiar. Jest prośba od Oskara.
2: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie. Ja cały czas nad nim pracuję. Jeszcze trochę musimy wyczekać.
1: A my wam obiecujemy, że jak tylko Oskar Cyms coś nowego wyda, to my to oczywiście w Radiu SK2 zagramy, bo tu się gra najlepsze polskie hity. A polskie siatkarki właśnie wygrały. Powtórzmy to jeszcze raz. Jesteśmy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W 1/8 biało-czerwone pokonały Portugalię aż 3-0. Słuchajcie, to była demolka i już wiadomo, że w ćwierćfinale Polki zmierzą się z Holandią. To co, to teraz tak na uspokojenie, po tych meczowych emocjach kołyszemy się. No dobry wieczór, 15 minut po godzinie 20. Szymon Wydra i Carpe Diem w SC2. To są najlepsze polskie hity.

musi być dobra w śpiewaniu kołysanek. Kaśka Sochacka w Radiu SK2. To specjalnie dla wszystkich uczniów, którzy się muszą na nowo przyzwyczaić do wcześniejszego. No właśnie, mi się przyda sen. Wcześniejszego chodzenia spać. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A teraz mam dla was przypomnienie dla tych, którzy już 18 skończyli i prawo jazdy mają. Dzisiaj ostatni dzień tańszego tankowania. Przypominam, o północy wzrośnie stawka VAT i paliwa podrożeją między 60 a 90 groszy. Także do północy warto zatankować. Już po internecie krążą zdjęcia przed stacjami benzynowymi. Ustawiają się teraz długie kolejki w wielu miejscach. Także miłego tankowania i smacznego hot doga na kolację wam życzę. A teraz gramy przyjemną, łagodną i przyciszoną Sanach w SC2. Cicho.

0: do szczęścia.
1: Marisa, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Głosujcie na ten numer, jeśli wam się podoba, na sk2.pl. A tą informacją dzisiaj wieczorem żyje cały świat. To jest, słuchajcie, koniec pewnej epoki. Leo Messi właśnie ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Po 20 latach, słuchajcie, rozegrał w sumie 207 meczów, no i zdobył m.in. Mistrzostwo Świata, a teraz ogłosił, że to koniec. Dodał bardzo poruszający, wzruszający wpis w mediach społecznościowych. Ale słuchajcie, no to jest mimo wszystko dobra informacja dla Leo Messiego, bo on w końcu, jak zwykły człowiek, będzie mógł obejrzeć mecz kadry przed telewizorem. Siądzie na kanapie, weźmie chipsy i sobie na spokojnie mecz obejrzy. Zasłużył jak mało kto.
2: SK2. Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity w ostatni wieczór wakacji 2026. Ale słuchajcie, w radiu tak bywa, że wrzesień to jest nowe otwarcie. No i startuje nowa ramówka Radia SK2 i od teraz będziemy się słyszeć codziennie wieczorami po godzinie 18, aż do piątku, do gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, mam nadzieję, że ze mną będziecie.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi kochani, tu Błażej Stachewicz. Mam dla was ciekawe wydarzenie. 10. charytatywny bieg na Grzybową Górę. Tym razem biegniemy z sercem dla Gabrysi i Mikołaja. Gabrysia to mieszkanka Jeleniej Góry, która potrzebuje wsparcia. Już 13 września w Koźlicach koło Lubina czekają bieg, integracja, pomaganie i rodzinna atmosfera, także sportowe emocje.
6: Magazyn lokalny.
8: Witajcie, przy mikrofonie Maciej Kryłkiewicz. Pandemia zbiera żniwo. Coraz więcej młodych ma problemy. Dlaczego? Poszukaliśmy odpowiedzi w placówce leczenia uzależnień.
9: Żaneta Marmon-Leśniak, dyrektor Stowarzyszenia Monar w Jeleniej Górze.
10: Czym Stowarzyszenie Monar zajmuje się?
9: No, nasza placówka ma w tej chwili bardzo szeroki zakres świadczonych usług dla pacjentów z terenu Jeleniej Góry i okolic, dlatego że zajmujemy się wszystkimi uzależnieniami czy problemami wynikającymi z używania substancji, leków, dopalaczy, a także problemu z nowymi technologiami cyfrowymi, czyli mówiąc kolokwialnie, uzależnienia od mediów, komputera, gier, seksu, zakupów. No i oferujemy też pomoc bliskim i rodzinom osób z tymi problemami. Co ważne, no też od długiego czasu zajmujemy się pacjentami ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi, których nabyli w przebiegu uzależnienia albo w przypadku takich długich urazów czy traum związanych z problemami w rodzinie, związanymi z uzależnieniami.
10: Czyli Monar, w kilku słowach można powiedzieć, że zajmuje się już nie tylko alkoholem bądź problemem z narkotykami, bardzo mocno rozszerzył swój zakres działania. Z jakimi teraz problemami się mierzycie? Często słychać o tym, że oprócz standardowych narkotyków młodzież zażywa różnego rodzaju tabletki. Jakie to są substancje?
9: No tak, tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o młodzież, jest olbrzymi problem i to są młodzi ludzie głównie z problemem używania substancji stymulujących, marihuany, a także jest bardzo dużo młodzieży, która do tych substancji dobiera leki. To są leki, które normalnie można kupić tylko i wyłącznie z przepisu lekarza, leki na receptę, natomiast na terenie Jeleniej Góry jest świetnie rozwinięty niestety czarny rynek, gdzie takie tabletki można kupić no, za grosze, można by rzec. Tak? To są tabletki uspokajające, nasenne, przeciwpadaczkowe i dzieciaki biorą je w dosyć dużych ilościach.
10: Trzeba znać przepis. I tutaj chyba przychodzi mi z pomocą technologia internet, mówiąc wprost, gdzie znajduje się bardzo, bardzo dużo przepisów.
9: No tak, no myślę sobie, że internet, media bardzo sprzyjają zdobywaniu informacji, zresztą myślę, że po to też powstały, żeby wymieniać się doświadczeniami, wiedzieć wcześniej, szybciej, natomiast to tutaj niestety wpływa negatywnie na to, że młodzież nie musi gdzieś tam szukać, grzebać, tylko wpisuje sobie hasło i tak naprawdę są portale niestety, w których można różnego rodzaju przepisy znaleźć, jak skutecznie szybko się odurzyć albo co zrobić, żeby nie wiem, rodzic nie rozpoznał, że jestem pod wpływem, tak? I to jest wiedza powszechna, to nie jest tajemnica. Natomiast wydaje mi się, że jednak tutaj młodzi ludzie przekazują też sobie sami te informacje, tak? No my tutaj na terenie Jeleniej Góry jednak mamy, kiedyś nazywaliśmy to bardzo brzydko, jeszcze ze starych czasów heroinistów był tak zwany bajzel, czyli miejsce, gdzie oni jakby kupowali te narkotyki. I w tej chwili też mamy taki bajzel w Jeleniej Górze, można by powiedzieć, czyli miejsce, gdzie młodzi ludzie się spotykają, używają narkotyków, alkoholu i wiedza jest chyba powszechna, że to są okolice niestety naszych błoni i rodzice czy dzieci, które są pod naszą opieką, jakby często na przykład zakładają kontrolę rodzicielską na telefonie.
10: Okej, dosyć prosto, ale wszystkim można jakoś zapobiegać i jak zapobiegać? Pani tutaj wskazała bardzo fajny sposób założenia pewnej rodzaju kontroli rodzicielskiej już wcześniej, nawet jeżeli dziecko w ogóle nie wykazuje żadnych uzależnień ani podobnych rzeczy.
9: Znaczy ja myślę sobie, że nie ma też co paranoizować, tak? Myślę sobie, że wszystko musi się odbywać w granicach rozsądku i jeżeli mamy z dzieckiem taki kontakt, że my wiemy, gdzie ono przebywa, tak? Czy ono ma 14, 15 czy 16 lat, to jesteśmy poinformowani i nie wiem, jakoś można to też sprawdzić, czyli jakby mamy zbudowane zaufanie, no to wtedy nie ma problemu. Natomiast jeżeli pojawiają się nawet jakieś drobne sygnały, tak? Że to dziecko nie chce powiedzieć, gdzie jest, czy zaczyna się notorycznie spóźniać, czy zaczyna opuszczać lekcje, prawda? Czy przychodzi do domu i nie wiem, idzie od razu do pokoju albo do łazienki. No to myślę sobie, że wtedy no, konieczne jest takie uczciwe otwarcie rozmowy w ogóle z dzieckiem, tak? Bo dziecko musi być też informowane o wszystkich czynnościach, które podejmuje rodzic. To musi być na zasadzie jakby uczciwości i też jasnego powiedzenia dziecku, dlaczego tak się dzieje, tak? Znikasz, nie wiem, co się z tobą dzieje, więc konsekwencją jest to, że ja będę nadzorował twój telefon. Jeżeli dziecko nie ma nic do ukrycia, no to taka kontrola rodzicielska nie jest dla niego problemem, prawda? Natomiast w sytuacji, gdy rodzic zakłada tą kontrolę rodzicielską, a na przykład dziecko wyłączy telefon, czy zrobi coś takiego, że ten program nie będzie aktywny, no to jakby mamy jednoznaczną przesłankę, że on robi coś, co jest dla niego być może po prostu niebezpieczne, tak? Dzieciaki, które nie muszą niczego ukrywać, też na prośbę rodziców pokazują telefon, prawda? No bo nie mają tam żadnych ukrytych treści związanych z tym, nie wiem, gdzie kupić narkotyki, że się z kimś umówili i tak dalej. Więc tak naprawdę no, bazą jest jednak relacja i kontakt z dzieckiem.
10: Przychodzi mi tutaj do głowy pytanie, jakie symptomy można wykryć u młodych bądź u osób starszych, które zażywają narkotyki, ponieważ wcześniej powiedziała pani o tym, że są nawet w internecie informacje, jak je zakamuflować. Jak można rozpoznać pomimo tego kamuflażu i czy można?
9: No myślę, że prawne oko, tak jak moje, rozpozna. Natomiast myślę sobie, że rodzice też są w stanie to rozpoznać, choć na początkowym etapie używania substancji psychoaktywnych to jest bardzo trudne. Rodzice, ci wprawniejsi, no to powiedzmy sobie po sześciu miesiącach mogą się orientować, natomiast niestety rodzice zazwyczaj po roku, dwóch latach zauważają, że coś się z dzieckiem dzieje i myślę sobie, że nie jest to wynik ich niechęci, tylko nie wiem, być może zapracowania, być może dobrego kamuflażu dziecka, tak, ale przede wszystkim takiej niewiary w to, że moje dziecko mogło sięgnąć po narkotyk, prawda? Czy maskuje się za pomocą? No to jeżeli chodzi o te sposoby, to na przykład użytkownik marihuany wypije sobie przed wejściem do domu pół piwa i usypia tym rodziców, bo mówi, ach, wypiłem sobie tylko pół piwa, prawda? Więc jakby rodzice niestety mają przyzwolenie na przykład na to, żeby 15-latek wypił pół piwa i przyszedł do domu. Natomiast można to rozpoznać dosyć prosto, dlatego że substancje stymulujące, takie jak amfetamina, metamfetamina, no one jednak powodują zmiany fizyczne i osoba zmienia się, szczególnie młodzi ludzie mają wypryski na twarzy, tak, ta skóra staje się po prostu brzydka, ale zmienia się też cykl dobowy, czyli dziecko może być takie dostymulowane, a później musi odsypiać, prawda, i ma też problemy z jedzeniem, czyli takie przyspieszenie i odsypianie, albo zmiana rytmu dobowego, czyli w nocy nie śpi i śpi rano. Jeżeli chodzi o marihuanę, no to jest moim zdaniem bardzo prosta sprawa, dlatego że Marihuana, powiedzmy sobie, ten czas trwania odurzenia, no to mamy maksymalnie tam do 2 godzin, jeżeli ktoś nie dobierze kolejnej dawki. Natomiast później na tym zejściu pojawia się bardzo wzmożony apetyt, prawda? I to dziecko no, pochłania 2 razy większej ilości jedzenia albo zaczyna jeść chipsy, czekoladki, no bo tak po prostu działa marihuana, że pobudza apetyt. Ale też są przekrwione oczy. No, na to też jest rada niestety. Natomiast te oczy i tak są takie szkliste, tak? Więc też to widać. No i często ludzie później idą spać, jak się najedzą, bo mają pewien rodzaj zmęczenia. Natomiast w przypadku leków to już trzeba bardziej się przyjrzeć, dlatego że wtedy dziecko, załóżmy, jakby sobie wziął 1 tabletkę, tak, no to ono nie jest tak odurzone, że można to zobaczyć, natomiast ono jest po prostu spokojne. Tak? Czyli taki dziwny rodzaj uspokojenia u dziecka no też powinien wzbudzić niepokój, bo to ono nie musi zażywać 5 tabletek. Ono może wziąć jedną, tylko po to, żeby się odciąć. Tak? Benzodiazepiny to są bardzo zgubne leki, przepisywane przez lekarzy czasami, natomiast po 6 tygodniach używania regularnego tych leków, nawet z zaleceniem lekarza, one powodują uzależnienie i psychiczne, i fizyczne. Prawda? Więc to są leki, które stosuje się w jakichś objawach nerwicowych, lękowych w takim krótkotrwałym czasie. I one powodują totalne odcięcie emocjonalne, obojętność. Krótko mówiąc, nic mnie nie rusza, prawda? Dlatego myślę sobie, że ta dzisiejsza bardzo zestresowana młodzież, pogubiona po pandemii, taka, która no, jakby na nowo musi uczyć się relacji społecznych, tak? Z dużymi deficytami są te dzieciaki. No, to są takie proste sposoby na to, żeby łagodzić sobie napięcie, nie? Natomiast no, z tymi lekami jest tak, że ta 1 tabletka starcza na jakiś czas, dosyć szybko wzrasta tolerancja, czyli te tabletki trzeba po prostu zwiększać, tak?
10: Tutaj zachodzi też pytanie, czy jest jakaś możliwość ochrony dzieci, młodzieży, starszych przed tego typu forami? Jest możliwość jakoś zablokowania ich przed dotarciem do tej informacji?
9: Znaczy myślę sobie, że ja akurat nie znam tych programów, którzy używają rodzice, będący u mnie w terapii grupowej dla rodziców młodzieży mającej problem z używkami. Natomiast oni są dosyć sprawni i zakładają taką tak zwaną tą kontrolę rodzicielską nie tylko na telefon, ale też na komputer, tak, że mają jakby wgląd do tego, jakie strony to dziecko przegląda. Natomiast myślę sobie, że no, to tak jak z prohibicją, tak, że prohibicja ogranicza używanie substancji, natomiast nie redukuje problemu, bo powstają gdzieś czarne rynki. To myślę sobie, że tak samo jest z internetem, prawda, że rodzice nie są w stanie wszystkiego zabezpieczyć. Po prostu nie ma takiej możliwości. Więc ja jednak upieram się przy tym, że kontakt z dzieckiem jest najważniejszy, tak, że myślę sobie, że i dorośli, i młodzież po tych latach pandemii, dziwnego, bardzo dziwnego życia, myślę sobie, że wszyscy jesteśmy jakoś straumatyzowani tymi sytuacjami i myślę sobie, że nie tylko ja, ale każdy inny człowiek nie wyobraża sobie powtórki i jakoś trudno w ogóle to sobie wyobrazić, że mielibyśmy żyć w takich warunkach jak wtedy. Do tego dochodzi wojna i problemy, które rodzą się w ogóle już chyba w społeczeństwie związane z napływem uchodźców, prawda, i z tymi trudnościami, które teraz wychodzą. Więc myślę sobie, że to są trudne czasy w dalszym ciągu i dorośli no, gdzieś splątani w swoich własnych rzeczywistościach czasami nie mają tyle czasu, żeby z tymi dzieciakami, nie wiem, pójść na rower, prawda, że to jest dosyć prosta sprawa, żeby każdy zajął się sobą i ty sobie małe dziecko ogląda bajki, tak, albo już 3-letnie dostaje telefon, czy siedzi sobie w pokoju i jak siedzi w pokoju, to znaczy, że nie robi problemu, prawda, a bardzo często jest tak, że jak siedzi w pokoju, to znaczy, że jest bardzo duży problem, że albo reguluje się stronami internetowymi, albo ma przyjaciół w internecie, prawda, nie na żywo. To znaczy, że ma jakiś problem w relacjach, problem w kontakcie z ludźmi, że to dziecko no, po prostu potrzebuje pomocy, nie? A nie jest to dziecko, które radzi sobie świetnie, wręcz przeciwnie, tak? I myślę sobie, że najmłodszy chłopiec, który przyszedł do poradni z problemem nadużywania mediów, to był ośmiolatek, tak? No i co z tym ośmiolatkiem? Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie ośmiolatek sprawił, że ma problem, tylko zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest niestety jakaś niefrasobliwość rodzica, prawda? Który no właśnie pozwolił na to, żeby to dziecko aż tyle czasu spędzało przed tymi urządzeniami czy mediami. Więc tak naprawdę my nie pracujemy z tym ośmiolatkiem stricte, tylko no musimy pracować z rodzicem, prawda? Żeby jakby wydobyć z niego te umiejętności rodzicielskie, żeby wydobyć zasoby stawiania granic, tak? Rodzice są, dzieci, które do nas trafiają, czy młodzieży, to są rodzice z olbrzymim poczuciem winy, kiedy jakby dopiero widzą ten problem, tak? Więc to poczucie winy, tą bezradność, braku wpływu na dziecko, to trzeba wszystko z tymi rodzicami przepracować, prawda? Żeby oni mogli stanąć w pozycji dorosłego rodzica, który stawia granice, jest konsekwentny, ale nie przemocowy, nie? Więc to tak jest.
10: W Jeleniej Górze pojawiło się bardzo dużo, mogliśmy zatytułowo zobaczyć kilka sytuacji związanych z samobójstwami. Sporo dzieje się też w szkołach. Wspomniała Pani kilka razy pandemię. To ona jest temu winna?
9: Trudno szukać winnego, bo myślę sobie, że pandemia tak i te problemy izolacyjne, one u wielu osób, szczególnie młodych, spowodowały takie obsunięcie się, powiedzmy sobie, psychiczne. To najczęściej mamy depresję czy zaburzenia mieszane, depresyjno-lękowe. Czy samookaleczenie już na szczęście rzadziej, tak? Natomiast no, nie wiem, czy to szczęście, czy nieszczęście, skoro mówimy o zaburzeniach psychicznych. I myślę, że pandemia, ale myślę też, że ten duch czasu, prawda? To tempo, w którym żyjemy, bardzo wysokie oczekiwania, tak? Lęk przed tym, że się do szkoły nie dostanę, bo nie wiem, są podwójne roczniki, bo są osoby napływowe, nie z Polski, prawda? I rodzi to jakby wiele trudności, że te dzieciaki bardzo ambitne rzeczywiście siedzą, kują, bo mają taką fantazję, że się wtedy dostaną, a niekoniecznie się dostają. No wtedy czy media, czy leki, one jakoś pomagają im sobie z tym radzić, czy narkotyki, tak? Dzieciaki z jakimiś gorszymi zasobami olewają totalnie wszystko, no bo jakoś myśląc o tym, że nie ma dla nich nadziei, to mamy takie dwie skrajności. Więc myślę sobie, że czynników jest dużo i tej dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, również poważniejszymi, na przykład zaburzeniami dwubiegunowymi, gdzie mamy psychozy i depresję, albo zaburzeniami osobowości, jest bardzo dużo. I myślę sobie, że z całą stanowczością mogę stwierdzić, że co najmniej 40, jak nie 50% objętej młodzieży naszymi działaniami mają współistniejące zaburzenia psychiczne lub są obserwowane przez psychiatrę i specjalistów, psychologów zatrudnionych w placówce w tym kierunku, prawda? To jest bardzo trudne, dlatego że jeżeli ten człowiek, czy młody, czy dojrzały, nie zatrzyma się w uzależnieniu, to my nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, jak poważne jest to zaburzenie wtórne, prawda? No bo w czynnym uzależnieniu wiele objawów się nasila, a kiedy osoba zaprzestaje używania, one się często wycofują po jakimś czasie, prawda? Więc to bywa naprawdę czasami bardzo trudne, no ale faktycznie jest tak, że to jest taki duch czasu, że mamy dzieci z problemem używania substancji, czy nawet tych nowych technologii ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi.
10: Jak wygląda droga młodego człowieka bądź starszej osoby? To jest temat rzeka. Można byłoby opowiadać godzinami. Jak wygląda taki proces naprawczy?
9: No chyba trzeba to rozdzielić na młodzież i dorosłych, dlatego że to są trochę inne procesy. Myślę sobie, że zupełnie inne. W przypadku młodzieży czy dorosłych bardzo głęboko uzależnionych, takich, że my wiemy, że oni sobie w środowisku naturalnym, tak, czyli tym swoim środowisku życiowym nie poradzą, no to wtedy jednak bardzo motywujemy ich do wyjazdu do ośrodka stacjonarnego na takie leczenie, które trwa od 2 do 12 miesięcy, prawda? I oni tam są w warunkach ochronnych, mają terapię, wracają do nas i później już są tylko na przykład w terapii indywidualnej, jeżeli tego potrzebują jeszcze. Natomiast w przypadku osób, młodzieży, która nie wymaga takiej terapii, bądź rodzice nie są gotowi na taką terapię dziecka, bo to też się zdarza, że dziecko ma wskazania do leczenia w ośrodku, ale rodzic kompletnie nie jest gotowy, bo ma problemy z separacją, ze współuzależnieniem i tak dalej, no to pracujemy na miejscu. I taki standardowy proces terapii dla młodego człowieka wygląda w ten sposób, że ma 3 diagnozy. Diagnozę specjalisty psychoterapii uzależnień, psychologa i psychiatry dzieci i młodzieży. I te 3 diagnozy są niezbędnym elementem do tego, żebyśmy później ustalili plan terapii i leczenia dla tego człowieka młodego i jego rodziny. I zazwyczaj taki człowiek młody ma psychoterapię indywidualną raz w tygodniu i psychoterapię grupową 2,5-godzinną raz w tygodniu. Do tego staramy się raz na 4 lub 6 tygodni robić sesje rodzinne, czyli wtedy mamy na takim spotkaniu i dziecko, i rodziców. Te rodziny są zakontraktowane, czyli każda rodzina ma taki swój plan terapii i tego, co to dziecko może, co nie może, co ono chce, jakie są zasoby rodziców, tak? Czy taki pewien zarys dnia czy funkcjonowania tej rodziny tutaj opracowujemy i później jakby to weryfikujemy, prawda? I dzieci u nas w terapii przy sprawniejszych rodzinach i zasobach rodziny, no to myślę sobie, że to jest minimum 6 miesięcy do 12 miesięcy mniej więcej taka terapia młodego człowieka trwa. Staramy się nie dłużej, dlatego że też nie ma takiej intencji, żeby te dzieciaki naznaczać monarem w cudzysłowie, prawda? Czy naznaczać terapią. Przy fajnych zasobach rodziny to naprawdę idzie dosyć sprawnie. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, no to przy osobach takich głębiej uzależnionych, ale jeszcze nie wymagających leczenia stacjonarnego, no to mamy oddział dzienny. To jest intensywna taka podstawowa terapia. Ona trwa 8 tygodni, od poniedziałku do piątku, po 6 godzin. Jest to psychoterapia grupowa, jest też psychiatra, konsultacje indywidualne i to jest takie dosyć duże tempo pracy. Chodzi o to, żeby tego człowieka wyposażyć na początek w odpowiednie umiejętności czy strategie związane z tym, żeby on nie używał substancji, czy nie hazardował się, prawda, bo też takie osoby mamy. A później kontynuują te osoby terapię w poradni, czyli albo po oddziale dziennym mają psychoterapię indywidualną tylko, co rzadko się zdarza, bo zazwyczaj są zalecenia też na grupę, albo trafiają na odpowiednią grupę. Jedna grupa jest raz w tygodniu, a druga grupa jest 2 razy w tygodniu. To są 2 różne grupy i też jakby wybieramy z pacjentami, na którą grupę się kwalifikują. I taka terapia tutaj na miejscu, żeby ona była pełna, trwa 2 lata. Dla osoby dorosłej w poradni, na miejscu, w swoim środowisku, to jest 2 lata rzetelnej pracy pacjenta.
10: W Kotlinie Karkonoskiej, w powiecie karkonoskim brakuje specjalistów. Jak duży jest to problem? Jak można byłoby go określić jakimiś cyframi, liczbami, żeby można było zobrazować to słuchaczom?
9: Myślę, że w całej Polsce brakuje specjalistów i to jest wiedza powszechna. Kiedy obserwuję takie forum psychoterapeutów uzależnień, to wciąż pojawiają się w całej Polsce ogłoszenia o pracę, czyli pracodawców poszukujących specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów. Już nie wspomnę o psychiatrach dzieci i młodzieży, bo ich no, generalnie można powiedzieć nie ma. To jest znikły procent tych specjalistów, których mamy w Polsce. Tutaj w Jeleniej Górze powstały placówki takie, bo teraz się nazwy zmieniły, opieki psychologicznej bez jakby konieczności zatrudniania psychiatry. Tam są terapeuci środowiskowi, psycholodzy, natomiast oni też ciągle szukają specjalistów, bo wydaje się, że ten rynek, czy potrzeby tego rynku związanego z pomocą osobom z różnymi problemami psychicznymi czy emocjonalnymi, on bardzo się poszerzył. Ja naprawdę mogę z całą stanowczością stwierdzić, że my mamy dwa razy więcej pacjentów w tej chwili, na pewno dwa razy więcej pacjentów i też borykamy się z różnymi trudnościami. Na szczęście mamy psychiatrę dzieci i młodzieży i mam nadzieję się go tutaj utrzymać jak najdłużej, ale był też taki moment, że brakowało mi specjalistów. No, ja myślę sobie, dlaczego jest tak nas mało? Myślę sobie, że to jest dosyć prosta odpowiedź. Myślę, że wykształconych ludzi w Polsce mamy sporo. Natomiast coraz mniej ludzi chce pracować w ramach systemu służby zdrowia, tak? Dlatego, że pomimo jakichś tam podwyżek, to jest bardzo wyczerpująca praca i myślę sobie, że zarobki są w dalszym ciągu kompletnie nieadekwatne. No bo proszę sobie wyobrazić, że my pracujemy w poradni przynajmniej w takim tempie, że specjalista pracuje 5 dni w tygodniu, ma czas pracy 7 godzin i 35 minut, więc jest w stanie przyjąć 7 pacjentów po godzinie. No i on przychodzi o 8 do pracy i co godzinę ma pacjenta do 15, prawda? I tak każdego dnia, więc tych pacjentów musimy mieć w głowie bardzo dużo. Musimy być uważni. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo obciążające. I z tego, co obserwuję, no to niestety nasz rynek w tej publicznej służbie zdrowia się kurczy, bo wielu specjalistów i psychologów otwiera gabinety prywatne, bo tam jest...
10: Są okresy, w których zdecydowanie więcej widać młodych uzależnionych i osób starszych uzależnionych?
9: Tak, tak, myślę, że tak. To znaczy, jeżeli chodzi o napływanie pacjentów do poradni, tak, no to największy napływ jest jesienią, na przełomie jesieni i zimy i później na przełomie wiosny i lata. Latem w ogóle pacjenci niechętnie się leczą, znaczy oni są, prawda, ale nie ma takiego wielkiego napływu, dlatego że oni są bardzo często wtedy w tych mechanizmach zaprzeczenia, są w nawrocie, korzystają z pogody, to ich jakby wyzwala do tego, żeby używać, a nie żeby się po prostu leczyć. To jest też ten czas, jeżeli chodzi o młodzież, bez obciążenia szkolnego, więc rodzice też często jakby tracą czujność, prawda? Szczególnie ci zafiksowani na szkole. Natomiast myślę sobie, że tych pacjentów i tak jest bardzo dużo. Ja na przykład jako dyrektor placówki miałam zawsze taką naczelną zasadę, żeby mieć tylu specjalistów, żeby pacjenci w kolejkach nie czekali, prawda? Tak jak, nie wiem, ja umawiam się i mam za pół roku wizytę do jakiegoś specjalisty, bo uważałam, że to jest niedopuszczalne, prawda? Że ten pacjent powinien być szybko zaopiekowany. Natomiast no, nie ukrywam, że w tej chwili jest tak, że my no, nie możemy w ciągu 2-3 dni przyjąć osoby, że ona po prostu czasami musi poczekać i mamy też taką sytuację, że młodzi ludzie są już zakwalifikowani do terapii, tak, my wiemy, co z nimi robić, no, ale czekają na wolne miejsce, na przykład na psychoterapię indywidualną, no bo jesteśmy tak zabici po prostu godzinowo, że musimy czekać, aż jakieś dziecko skończy, żeby wpuścić nowy w proces terapii, tak, bo nie ukrywam, że jakby muszę się powiedzieć, że jestem z tego dumna, że to, co ja rozumiem przez proces psychoterapii indywidualnej, to rozumiem to, że to są regularne, minimum raz w tygodniu spotkania z terapeutą i tylko wtedy możemy mówić o terapii, tak, i strasznie mnie to frustruje, kiedy trafia tutaj czy dorosły człowiek, czy szczególnie młody człowiek i dowiaduje się, że on był na terapii i pytam, jak często chodził na terapię i okazuje się, że miał spotkania z psychologiem raz w miesiącu, prawda? To nie ma żadnych znamion w ogóle terapii psychologicznej czy jakiejkolwiek. To są co miesiąc konsultacje, no bo nic więcej nie można zrobić, nie? Więc jeżeli już zabieramy się za jakiś proces, za człowieka czy za rodzinę, no to musi być naprawdę w tempie i regularnie, żebyśmy w ogóle mieli szansę jakiegokolwiek wpływu na tą osobę.
10: Żeby mieć wpływ, trzeba pokrótce zdiagnozować. I teraz bardzo bym prosił, pokrótce, czym jest uzależnienie, jak je zauważyć, żeby ułatwić drogę od rodziców bądź od osoby uzależnionej właśnie do Państwa.
9: Znaczy mi się tak, że w przypadku osób dorosłych, no to ja myślę sobie, że te osoby dorosłe, nawet jeżeli są w silnych mechanizmach zaprzeczenia swojego własnego problemu, to oni wiedzą, że oni mają problem, tak? Więc i to też nie trzeba czekać na to, aż młody człowiek czy dorosły się zdegraduje i to będzie widoczne, tak? Bo jeżeli, no nie wiem, załóżmy, codziennie pojawia się myśl chociażby o tym, że ja bym chciał się czymś rozluźnić, tak, i to robię, no to już mówimy o problemie. I to właśnie jest ten moment, w którym należy sięgnąć po pomoc. A w przypadku młodych ludzi, to ja zachęcam rodziców, żeby na przykład, nie wiem, jak ten młody człowiek raz przyjdzie do domu pod wpływem alkoholu, no bo jednak najczęściej od tego się zaczyna, no to żeby już to zbadać, czy jest ten problem. Można się umówić do poradni, tak? Może specjalista zobaczyć to dziecko, pogadać z nim, czy rzeczywiście to był tylko raz, dlaczego to był raz, co się dzieje w tej rodzinie, że nie trzeba się zastanawiać. Po prostu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości trzeba podejmować interwencję.
10: Gdzie znaleźć informacje o Was?
9: Jesteśmy na Facebooku, mamy też stronę internetową.
10: Moim i Państwa gościem była
9: Żaneta Marmon-Leśniak, dyrektor Stowarzyszenia Monar w Jeleniej Górze.
8: Dzięki za wysłuchanie. Kłaniam się, Maciek Rukiewicz.
6: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
4: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były,
11: ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego: słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział: najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego: nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono 1000 razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków: wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance Memu Miastu na do widzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy, jadąc tam: o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Les Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś

0: nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do czwartej rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty, pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę Budki Suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał. To jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z trzech jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale trzy płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po trzech godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z dwa czy trzy razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy: Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie trzy albumy. Trzy niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o dwóch pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez dwóch zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze dwie płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie, gdy się posłucha albumów Czas czekania, Czas olśnienia oraz Giganci tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w Budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Москва. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Tone Press taka czwórka z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z ucieczką z tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska? Stoliczna? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma, zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 Maybachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim Maybachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak, jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego: wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam: a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi: Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi: jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego 100-procentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum, brum, brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten Łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Z skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn lokalny.
3: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Mieliśmy okazję do rozmowy z zawodowym klaunem. W Jeleniej Górze znany jest jako Rufi Rafi. Okazuje się, że zawód klauna nie wymiera. Nawet są bardzo potrzebni. Co podnosi wagę ich pracy, to występowanie dla chorych dzieci w szpitalach.
4: Rafał Biesiada, klaun Rufi Rafi.
5: Przed sekundą rozmawialiśmy o zawodach, które giną, mianowicie na przykład o zawodzie fotografa. Czy zawód klauna staje się zawodem zapomnianym?
4: Wiesz co, to trudno powiedzieć. Z jednej strony przez to, że taki tradycyjny cyrk gdzieś tam teraz już nie funkcjonuje tak jak kiedyś, to można było powiedzieć, że tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest pewien rodzaj renesansu na postać klauna. Przede wszystkim po pierwsze za sprawą teatrów ulicznych i sztuki takiej głównie ulicznej, bo cyrk ogólnie gdzieś tam sztuki cyrkowe weszły mocno w teatr uliczny, w performance, więc tego w ostatnich latach jest dosyć dużo w naszym kraju, a z drugiej strony rozwija się, szczególnie no, w Polsce jest jedna ta organizacja, ale w Europie rozwijają się organizacje typu klauni medyczni i mamy taką organizację, czyli Red Noses Polska, czyli Czerwony Noski Klaun w Szpitalu, których też jestem częścią od kilku dobrych lat, 7, 8.
5: Dobra, do tego jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o ten renesans, faktycznie często bywasz na różnego rodzaju teatrach. My tutaj mamy Teatr Uliczny Jeleniogórskie. Czasami troszeczkę mniejsze, czasami troszeczkę większe. W Polsce jest tego coraz więcej?
4: Jeśli chodzi o takie imprezy miejskie, czy tam nie tylko miejskie. Jest tego coraz więcej. Też wydaje mi się, czy nawet nie wydaje mi się, ale jest coraz więcej festiwali różnego rodzaju i przede wszystkim festiwali takich wielobranżowych, ogólnych, czyli gdzie łączy się muzykę z teatrem, ze sztuką ulicy i to, co ja gdzieś tam zrobiłem ze swoim klaunem Rufim Rafim, czyli stworzyłem spektakle takie familijne, które są z jednej strony ulicznym show, z drugiej strony trochę teatrem dla dzieci, to gdzieś chyba to pozwala mi mieć tej pracy dosyć dużo i praktycznie cały sezon ten plenerowy jest zajęty, praktycznie nie ma weekendów, w którym nie grałbym jakiegoś spektaklu, nie?
5: No właśnie, miałem takie pytanie, czy często grasz, czyli co sobotę, co niedzielę, no raczej latem?
4: W każdy weekend praktycznie, w każdy weekend.
5: Czyli zimą również?
4: Zimą również, jest jeszcze taka teraz dosyć świeża chyba, znaczy nie, że ostatni rok, ale ostatnich kilka lat też taki rozwój takiego życia kulturalnego, familijnego, ponieważ coś z tymi dziećmi trzeba zrobić i różne sfery to wyczuły, nie tylko takie stricte kulturalne, bo na przykład w ostatnich tych kilku latach rozwój na przykład, że co niedzielę albo co sobotę, raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu w takich miejscach jak galerie handlowe urządza się na przykład właśnie niedziela z teatrem albo coś takiego, gdzie się zaprasza różnych artystów, takich właśnie familijnych, gdzie rodzice z dzieciakami po obiedzie mogą przyjść i obejrzeć spektakl, taki familijny. I to samo jest teraz Domy Kultury, bardzo w to weszły i poza sezonem tym plenerowym, między liczbem październikiem a majem, urządzają raz w miesiącu, bardzo dużo takich znam domów kultury, które urządzają taką niedzielę z teatrem. Z teatrem, czy z jakąś formą sztuki dla dzieci i rodziców. Więc tej pracy jest naprawdę dosyć dużo. Jest na rynku sporo teatrów zajmującym się tym, chociaż nadal uważam, że to nie jest bardzo jakiś tam bardzo duży rynek. Przede wszystkim jest to pasja. Tych ludzi, ale klaunów, którzy mają takie formy teatralne, no jest dosłownie kilku w Polsce i myślę, że jest tutaj, każdy z nas ma duże roboty i nie tylko w sezonie letnim, ale też już w tym okresie zimowym. Dla mnie jeszcze ta bliskość Szklarskie Poręby, Karpacza i współpracy z różnymi hotelami, którym trzeba zapewnić atrakcje dla gości hotelowych, daje taką możliwość pracowania praktycznie w tych okresach typu ferie zimowe, okres świąt. Są turyści, oni chcą w piątki, w soboty wieczorem obejrzeć spektakl z dzieciakami, bo siedzą w hotelu, tak? Więc jest tego dużo.
5: Okej, jak już mówimy o tej pracy, jaka jest definicja klauna? Troszeczkę możemy przybliżyć.
4: No, klaun to jest bardzo ciekawa postać i już bardzo postać, która ma swoje źródła w komedii antycznej, potem w komedii dell'arte i to, co widzimy obecnie, to klauni głównie bazują na tej wielkiej spuściźnie, głównie z komedii dell'arte.
5: Czym jest komedia dell'arte?
4: Komedia dell'arte to jest taki rodzaj komedii już wymyślonej dawno, dawno temu we Włoszech, która odgrywała scenki właśnie takie dramatyczno-komediowe, gdzie ustaliła pewne kanony grania też z maską i mówi się, że klaun, nos klauna to jest najmniejsza maska świata. Jest to rodzaj maski teatralnej, nosek klauna. I tak to zostało. I pewne takie podstawowe zasady tej pracy właśnie gdzieś tam wyznaczyła już komedia dell'arte, ale wcześniej bazowała też na komedii antycznej. Klaun to jest postać. Klaun to jest postać. Ja w swojej definicji, czy tam w swojej filozofii pracy nad klaunem mam taką koncepcję, że każdy ma w sobie rodzaj klauna, wewnętrznego klauna, trzeba go tylko odkryć. Ponieważ różni się to trochę od klasycznego aktorstwa. Klauna nie grasz, tylko wchodzisz w postać klauna i będąc w postaci, w swojej postaci, w swoim klaunie, możesz odgrywać też rolę. Klasycznymi klaunami byli chociażby Charlie Chaplin czy Rowan Atkinson ze swoim Jasiem Fasolą. Oni nie noszą czerwonych nosów, nie nosili, czy Rowan jeszcze występuje, ale robi klasyczną klaunadę, opartą właśnie na tych klasycznych zasadach. To jest nic innego jak właśnie postać klauna, tylko nie tak wyglądająca, jak my sobie gdzieś tam wyobrażamy klauna, ponieważ jakby kultura amerykańska w naszym teraz światopoglądzie mocno spaczyła ten obraz klaunady. I tych rodzajów klauna też jest dużo. My najbardziej znamy tego takiego Augusta gdzieś przez amerykańską kulturę wykreowanego, a jest biały klaun i...
5: Biały?
4: Biały klaun, czyli taki Piero, który nie ma nosa, i to jest klaun tak zwana jedynka, która jest mądrzejsza. Współczesne cyrki typu Cirque du Soleil nadal wykorzystują te motywy i w największych show na świecie można zobaczyć właśnie białego klauna, który ma też właśnie tak zwanych Augustów, drugich klaunów, czyli jakby on jest ten niby mądrzejszy, a tańczy są ci głupsi, nie? Bo jakby klaun jest dla nas, chyba dla ludzi, dlaczego nas śmieszy, ponieważ pokazuje nasze niedoskonałości i to jest śmieszne dla nas, bo chociażby weźmy takiego Rowana Atkinsona, co Jaś Fasola pokazuje? No pokazuje niedoskonałości ludzkie i pewne tabu, których na co dzień się nie pokazuje, tak? My w organizacji Red Noses mamy taką swoje powiedzenie, co jest pożywką klauna. Powiem brzydko może w radio, pożywką klauna jest bycie w trudnej sytuacji, czyli bycie w gównie, w cudzysłowie. I to śmieszy ludzi, czyli pożywką klauna jest bycie w trudnej sytuacji, czyli problem. Klasyczne slapstickowe gagi, czyli nie wiem, siada klaun na krzesełku, nie może usiąść, bo coś ci cały czas psuje, nie? I to jest właśnie, mam problem i ludzi śmieszy, jak oglądają kogoś, kto ma problem, nie? Teraz chociażby popatrzmy na rolki, co ludzie najchętniej oglądają, pranki jakieś, czy tam nieudane wywrotki ludzi jakieś tam i to właśnie na tym bazuje klaun. Klauna się odkrywa w sobie, ma się tą postać, a można odgrywać w nich właśnie rolę. To pokazuje właśnie już wspomniany Jaś Fasola, nie? Że on jest cały czas w swojej postaci, on się tego trzyma, ale raz jest Johnem Englishem, raz jest tam kimś. Jakby te role ma różne, nie? Czy sytuacje, w których się odnajduje. I tam gra, ale będąc w swojej postaci. Gra tam, klaun może zagrać właśnie szczęśliwego albo smutnego, ale cały czas jest jakby w swoim klaunie. Czyli to jest taka ta różnica między aktorstwem, co nie jest łatwe dla dramatycznych aktorów, ponieważ szkolimy w czerwonych noskach ludzi, są castingi, żeby się tam dostać i widzę wielki problem ludzi po akademiach teatralnych, żeby znaleźć tą małą różnicę bycia w postaci, a grania postaci, nie? Więc nie jest to takie łatwe. Trzeba to odnaleźć. Można się też tego nauczyć. Nawet kiedyś w ramach jakiegoś projektu kulturalnego udało mi się stworzyć taką serię filmików w poszukiwaniu wewnętrznego klauna. Polecam, można odnaleźć na YouTubie w poszukiwaniu wewnętrznego klauna. No i tyle, no.
5: No i dobra, i możemy teraz ciebie widzieć twoje spektakle na ulicach Jeleniej Góry. To bierzesz teraz już troszeczkę, jakby uchyliłeś rąbka tajemnic, może inaczej. Troszeczkę już odpowiedziałeś na moje pytanie dotyczące tego, skąd bierzesz pomysły na spektakle. To jest codzienne życie, to jest to, co nas wkurza. To jest Jaś, to jest, przepraszam, Miś i Jasia Fasoli.
4: Tak, z życia.
5: A właśnie, porozmawiajmy o tym, przepraszam, że jeszcze ci wejdę w słowo. Co lubisz ty? Ty jako właśnie ten klaun, czym lubisz się ubabrać? Nawiązuję tutaj do tego, co mówiłeś.
4: Ja się bardzo lubię ubabrać, to właśnie z życia jest główny pomysł i też inspiracja trochę, też taką można powiedzieć klaunadą, jakim jest Pat i Matt, czyli sąsiedzi czescy. Czyli złośliwość rzeczy martwych. Złośliwość rzeczy martwych i wychodzenia spoza kanonu, że można, można właśnie sobie zrobić ten problem, a jednocześnie wyjść z tego problemu przez tą złośliwość rzeczy martwych i nadaniu też tym rzeczom innego sensu. Co to znaczy? Na przykład złośliwość rzeczy martwych, no to wiadomo, coś się nie udaje, tak jak mi się nie udaje czasami, nie wiem, zamknąć walizki, bo ona się zepsuła i mnie wkurza, bo cały czas się otwiera w życiu takim prawdziwym. I potem się okazuje, że no to jest świetny gag, nie? Też sceniczny, nie? Że walka z tą złośliwością rzeczy martwych, nie? Że tu zamykasz, tu się coś otwiera. Jeden z moich na przykład takich klasycznych trików na początek spektaklu, który jest wyciągnięty z jakiegoś tam spektaklu, ale często używany w tak zwanym Rufi Rafi Show, czyli takim varieté różnych moich spektakli, to jest stołeczek, który ja przerobiłem w ten sposób, że to jest taki wędkarski stołeczek, który zamieniłem tą górę płócienną na po prostu grubą, elastyczną gumę i nie da się na nim siąść, bo on się spłaszcza i jest taką katapultą, nie? Dla wszystkich bardzo zabawne. Próbujesz siąść na stołeczku, na którym się nie da siąść, nie? Banalna rzecz. A z drugiej strony zabawa właśnie tą konwencją i pokazywania, tak jak Pat i Matt, pokazywania, że na przykład wiertarką możesz zrobić ciasto, nie? Bo też się kręci. Czyli ta taka kreatywność. Jednym z takich numerów, które mam, to jest cała historia zrobiona przy udziale takiej miarki do mierzenia, takiej stolarskiej, co się rozkłada. I mam tam 5-minutowy czy nawet dłuższą etiudę na temat tego, że ja z tej miarki robię różne przedmioty, jest ich kilkadziesiąt, od udaję wiosła, wędkę, miecz, robię z tego psa, żyrafę, pistolet, parasolkę, kupę...
5: Ogranicza nas tylko wyobraźnia.
4: Tak, ogranicza nas wyobraźnia. To jest cudowne. Tu o tej miarce jeszcze muszę wspomnieć, bo jest to dla mnie bardzo ważne, że akurat miarka to jest numer zapożyczony. Znaczy ja dołożyłem tam swoje rzeczy, ale inspiracja była od takiego niemieckiego klauna Gregora Wolnego, który zresztą miał tutaj konotację z Polską. Niewiele tak naprawdę starszy ode mnie, ale cudowny klaun, który w sposób taki bardzo dziwny kilka lat temu odszedł i był chyba moją największą inspiracją i bardzo też chyba gdzieś tam niedoceniony, chociaż on grywał już na całym świecie i był dosyć znanym klaunem, właśnie takim bez czerwonego nosa, Gregor Wolny, i występował kilkukrotnie na naszym Festiwalu Teatrów Ulicznych. Miałem go, że tak powiem, przyjemność poznać. Obecnie gdzieś tam współpracuję też z jego przyjaciółmi, z którymi on pracował i jest właśnie w tym roku się okazało i się zrobiło tak sentymentalnie, ale o czym mówię, bo Gregor Wolny powiedział też, że to jest niesamowita też taka misja, dla niego to była pasja, że powiedział do swojego przyjaciela, z którym ja ostatnio współpracuję, właśnie z Niemiec, jest to Niemiec, i on powiedział, wiesz, to jest niesamowite, cieszę się, że robisz ten numer, bo Grzegorz Walony mi kiedyś powiedział w samochodzie, jak jechaliśmy na tournée po Włoszech, powiedział mi, wiesz co, ja sobie tak myślę, że fajnie jest te różne rzeczy wymyślać, bo ktoś się na pewno zainspiruje i nawet jak mnie już nie będzie, to te numery będą gdzieś w świecie żyć. I faktycznie, nie? Grzegorz zainspirował wiele osób i mnie przede wszystkim też ten pierwszy kontakt, jak ja zaczynałem z klaunadą i gdzieś go na międzynarodowym festiwalu zobaczyłem, to otworzył mi oczy na wiele rzeczy. Więc to jest też w tym świecie super, że my nie kradniemy sobie pomysłów, tylko jakby interpretujemy pewne pomysły, no bo niektóre klasyki klaunowe, tak zwane rutyny, no są jakby te same, bo na przykład numery z krzesełkiem slapstickowe, ale każdy to robi po swojemu i ja zawsze mówię, że między taką rodzajem sztuki nie ma konkurencji, ponieważ jak ty jesteś Rufim Rafim, to nikt nie będzie innym Rufim Rafim. Ty tworzysz swoją postać, nie? Tak jak my mamy wiele osobowości, to każdy klaun jest innym klaunem, czy znany tutaj też w Jeleniej Górze, z którym też mam częsty kontakt, Przemek Rządziela, czyli klaun Pineska. Jest to inny klaun niż tam mój klaun, czy kogoś innego. I to jest niesamowite, bo każdy jest po prostu na swój sposób inny i równie ciekawy. Nie ma tutaj sportowej rywalizacji, jak dla mnie, nie?
5: Okej, nie tylko ty, ale też i twoja rodzina. To jest w ogóle niesamowite, że czworo was stworzyło spektakl.
4: Tak. No udało się zarazić dzieci pasją i to jest bardzo fajne. I z czego ja się najbardziej cieszę, to nie było to tylko takie, że ja tam zmuszam, no bo to czasami tak wygląda, no jak to małoletni jeżdżą w trasy, pracują, nie? Przecież to jest praca, nie? Ale jest to taka nasza pasja i się bardzo cieszę i to jest tak, że ja nie cisnąłem tak bardzo, że oni muszą to robić. Ten proces następował tak pomału. Ja ich zarażałem tą pasją, aż w którymś momencie, ponieważ mam dwóch synów, oni powiedzieli, tato, my już nie chcemy jakichś takich, no bo jeździli z nami często, bo jeździliśmy całą rodziną, żebym ja nie musiał jeździć sam, a oni siedzą w domu, więc na część spektakli jeździmy razem, pomimo nawet tego, że ja gram solo, to oni ze mną jeździli. Więc czasami moich synów gdzieś tam brałem do jakichś małych epizodów. I w którymś momencie moi synowie powiedzieli, tato, my nie chcemy jakichś już epizodów Rufiego Rafiego, my chcemy po prostu stworzyć taki pełnoprawny spektakl.
5: Ile mają lat?
4: Obecnie 12 i 14, ale jak stworzyliśmy pierwszy spektakl Historie Rodzinne, który pokazaliśmy 2 lata temu, czy rok temu na Festiwal Teatrów Ulicznych, 2 lata temu, to mieli 10 i 12. Nie? Dlatego teraz zmieniamy spektakl, ponieważ oni wyrośli z tego spektaklu, bo tam mieli grać małe dzieci, a teraz już są nastolatkami prawie już. Ten 14-latek nam tak urósł, że nam się nie mieści w kostium, więc pracujemy nad nowym spektaklem. I złapali bakcyle i teraz nawet chociażby wczoraj przyjechali z obozu cyrkowego, już drugiego w tym sezonie, więc oprócz tego, że fajni są tam ludzie na tych różnych obozach, to oni już bardzo mocno myślą cały czas nad poprawą swoich umiejętności cyrkowych, więc już dawno przerośli swojego mistrza, czyli ojca, w niektórych elementach. No, ponieważ też klaun, i to jest dla mnie ciekawe, klaun jest też taką postacią w cyrku zawsze był, który musi łączyć wiele elementów. To musi być dobry aktor, to musi być człowiek o wielkiej takiej empatii i łapaniu interakcji z publicznością, bo jakby to jest takie główne clue klaunady, czyli interakcja z publicznością i ten cały teatr uliczny, plus umiejętności cyrkowe, więc klaun i powinien umieć, nie wiem, chodzić na linię, jeździć na jednym kółku, żonglować, znać postawę iluzji i to jest to, w czym ja się odnalazłem. Może w żadnej z tych dziedzin nie jestem jakimś super wyjątkowym mistrzem, ale każdą z tych dziedzin jakoś tam w stopniu przynajmniej podstawowym umiem. I dlatego te spektakle moje i nasze są urozmaicone, bo wykorzystują sztuki cyrkowe, ale bazują dużo na teatrze też formy i na interakcji z publicznością.
5: Jak to się pracuje z rodziną? Jak to się pracuje z dzieciakami, z żoną też, tak? I spięcia są? Bo i z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej na zdjęciach.
4: No jest to ciekawe. Nam się na razie udaje naprawdę robić, no jest to wyzwanie na pewno. I do tej pory mamy taki styl, że jest to taką dla nas fajną przygodą i wyjazdy już z graniem tych spektakli to jest taka wakacyjna przygoda najczęściej. W tamtym roku graliśmy ten spektakl w kilkunastu miastach i w kilku państwach, bo udało się wyjechać też na festiwal do Rumunii, byliśmy ze spektaklami we Francji i kilka dużych festiwali, dużych i mniejszych festiwali w Polsce, więc to było wyzwanie i uważam, że to bardzo buduje naszą rodzinę, bo to jest tak, że jednocześnie to jest nasza pasja i zabawa, wakacje trochę, a z drugiej strony robota, no bo mamy po prostu umowy, tak?
5: Ty jest szefem?
4: No, pewnego rodzaju liderem jestem ja, naturalnym, nie? Ale jest u nas dosyć dużo demokracji. Jak tworzyliśmy ten pierwszy spektakl chociażby, to było tak, że brali... Jak ja spinałem jako reżyser całość, ale to było tak, że każdy coś proponował, każdy miał coś do powiedzenia. W międzyczasie jakby działo się to w procesie i robiliśmy to wspólnie. To nie tak, że nie, ten pomysł jest zły. No dobra, daliście jakiś pomysł, to spróbujmy go tu wkomponować, bo może jest akurat fajny, nie? Więc i żona moja i dzieci też miały wpływ, wspólnie pisaliśmy ten scenariusz. Wiadomo, na co dzień jest bardzo trudno wygenerować czas wolny, że teraz robimy, nie? Bo mamy 150, mamy jeszcze różne inne aktywności i oni też, ponieważ moi synowie i ćwiczą pływanie, i akrobatykę, i cyrkowe rzeczy, do tego jeszcze grają na instrumentach. Starszy syn jest w szkole muzycznej, gra na trzech instrumentach i on też ze szkoły, gdzieś ze swoim zespołem też ma jakieś wyjazdy, więc to teraz pogodzić, żeby gdzieś się spotkać w jakąś sobotę, poćwiczyć, posiedzieć nad tym, no to nie jest łatwe. Jak dzieci gdzieś tam robią swoje rzeczy, to my, nie wiem, wtedy z żoną przygotowujemy rekwizyty, dopieszczamy różne logistyczne rzeczy, no bo to jesteśmy małym prywatnym teatrem, więc musimy być kierowcą, sprzątaczką, specem od cateringu.
5: Akwizytorem, czyli jeszcze tworzycie scenarię i tak dalej, i tak dalej.
4: Tak, tworzymy scenografię, ja akurat gdzieś tam jestem amatorem, majsterkowiczem i bardzo lubię, więc wszystkie scenografie są autorskie, mało kupujemy jakichś gotowców, razem robimy też, oczywiście część zlecamy, typu nie wiem, przeszycie jakichś rzeczy, bo już nie mamy na to czasu, ale pierwsze scenografie gdzieś często z żoną bierzemy maszynę do szycia i sami szyjemy, chociaż nie jesteśmy specjalistami, ale stworzyliśmy trochę tych scenografii. I w większości to są nasze autorskie pomysły, sami to robimy i bardzo sobie lubię posiedzieć z piłą, wkrętarką, potem wykańczanie, jakieś malowanie, to jest moja żona, która też ma dryg plastyczny, więc to jest taka rodzinna pasja, która nie do końca jest pracą, a z drugiej strony no z tego żyjemy też.
5: Okej. Powiedziałeś tutaj o scenariuszu, o tworzeniu tego wszystkiego. Więcej improwizacji czy więcej pisania? Jak to jest? Jak się tworzy pewnego rodzaju spektakl, który jest bardzo nietypowy? Spektakl klaunów, tak?
4: No, ja jakby solowo robię bardziej taką klasyczną klaunadę, bo jestem z czerwonym nosem. Te produkcje nasze rodzinne nie są już takie typowo klaunowe. ale są rodzajem trochę połączenia jakiegoś takiego spektaklu komediowego, w cudzysłowie klaunowego też, bo wykorzystujemy dużo tam takich technik, ale tam nie nosimy nosów czerwonych, ale no tak jak w innych sztukach komediowych nie musi być ten czerwony nos, a może być zabawnie, nie? I staramy się znajdować wspólne tematy. No pierwszy temat, który wzięliśmy na tapetę, i to powstał spektakl pod tytułem Historie rodzinne. No to powyjmowaliśmy po prostu sceny i dodaliśmy do tego też różne umiejętności, które mamy, żeby było po prostu showmańsko na scenie. Takie klasyczne rzeczy z życia, chociażby pierwsza scena zaczyna się od tego, że skonstruowaliśmy scenę łóżkową, że chcemy pójść spać z żoną. I nie możemy, bo jak ja się odwracam, to zaraz jakiś syn przychodzi do łóżka, bo chce spać z mamą, tak? Albo chce z nami spać. I to jest totalnie scena z życia, bo tak jest nieraz, pomimo na przykład, że nasze dzieci są już dosyć duże, to lubią gdzieś tam przywędrować do naszego łóżka, a jak tworzyliśmy ten spektakl, no to było wtedy ewidentne i bardzo mi się to podoba, że jak po spektaklu często ktoś do nas podchodził, to mówił albo pisał gdzieś potem w społecznościówkach do nas jakieś informacje na Messengerze czy w mailach, że jakby widział totalnie swoją rodzinę, nie? Że totalnie, słuchajcie, to są sceny z naszego życia, nie? To są totalnie sceny z naszego życia tylko w sposób pokazany, oczywiście taki teatralny, komediowy, żeby się też z tego pośmiać. I pomimo to, że to jest, nie wiem, spektakl dla dzieci, taki familijny, to tam pozwoliliśmy sobie tam trochę zmrużyć oko, nawet jak kiedyś na tym spektaklu był mój kolega z kabaretu Czesław, Tomek Nowaczek, super też stand-uper, pisze książki dla dzieci, ale jednocześnie jest stand-uperem, który robi stand-up mocno wulgarny i taki odjechany, to powiedział odważnie, że tam są też takie sceny trochę pijące, na przykład do scen łóżkowych. Oczywiście w metaforze bardzo takiej delikatnej i nie powinno to nikogo urażać, jak moim zdaniem, ale czasami się tak pojawi, ale to też ma dać do myślenia. Nie jesteśmy to jakimiś ludźmi, którzy szukają jakiegoś skandalu. Pokazują po prostu różne sceny życiowe, które no, nie są tabu, tak? I w taki sposób teatralny to pokazują. Jest to zabawne dla widza, my się dobrze bawimy. I to, z czego ja się chyba cieszę, bo może można byłoby mieć jakieś ale do jakichś technicznych uwagi jeszcze do jakichś technicznych elementów spektaklu, ponieważ my nie poświęcamy temu aż tak dużo czasu teatralnie szlifując, bo nie mamy po prostu na to czasu, ale jest to zrobione, jeśli chodzi o rzemiosło, przynajmniej dobrze. To co ludziom się podoba chyba najczęściej, to jest powtarzane i to, co ja sobie chwalę, to jest pokazanie na scenie też tej autentyczności, że widać, że my też nie tylko odgrywamy te role, tylko my jesteśmy w tych postaciach i widać tą dobrą energię między nami, nie? Więc jeśli my gramy spektakl rodzinny i zarażamy kogoś taką dobrą energią rodzinną, że jesteśmy całą czwórką na scenie i się dobrze bawimy, to dla mnie to jest chyba największy sukces.
5: Uczysz w szkole dla klaunów? Jak tak, przypomnij przecież proszę, jak się nazywa ta szkoła, i to chyba też jest poparciem, potwierdzeniem tego, że no, ten zawód klauna nie umiera.
4: Nie, zawód klauna nie umiera. Jestem częścią Red Noses International, czyli Czerwonoskie Klauny Szpitalu, w 11 krajach i organizacja jest to międzynarodowa organizacja, no i mamy wersję polską I zasadą jest taka, ja to zawsze będę mówił, bo ludzie nie zawsze to wiedzą, w tej organizacji pracują tak zwani klauni profesjonaliści i żeby się dostać, trzeba przejść jakby castingi. Trzeba przejść castingi i potem cały czas się szkolić. I organizacja ma w Wiedniu swoją główną siedzibę i przy tej głównej siedzibie jest stworzone coś takiego jak International School of Humor i każdy, kto ma podpisaną umowę z Red Noses, musi jednocześnie być częścią tej szkoły i zdobywać tam kolejne certyfikacje. I tak to jest zrobione właśnie. I my za swoją pracę w szpitalach, ja pracuję w szpitalach głównie we Wrocławiu, tam mam dyżury, więc trochę jest mi trudniej, ja ostatnio pracuję mniej, no bo dla mnie to jest cały dzień, żeby tam dojechać. My klauni z Czerwonych Nasków mamy za to wypłatę. Nie są to duże pieniążki i ja przede wszystkim robię to dla pasji, nie dla pieniędzy. Ale są to profesjonaliści, bo często ludzie myślą, że my to robimy po godzinach i jesteśmy wolontariuszami. W Czerwonych Noskach nie. Zbieramy na to, organizacja jakby tak to pomyślała, żeby zbierać na to pieniądze, ale żeby klauni totalnie byli profesjonalistami, cały czas się szkolili i robili to po prostu dobrze, żeby w tym szpitalu pomagać, a nie być kulą u nogi dla pielęgniarek, lekarzy, tylko przemyślanym procesem zdrowienia też i taką pomocą w budowaniu dobrej energii w tych szpitalach. I powiedziałeś jeszcze o tym, że uczę. My się wymieniamy dużo wiedzą. Ja jestem już jednym w tej ekipie polskiej okazało się, że już jestem z tym jednym ze starszych klaunów certyfikowanych i tam czasami prowadzimy jakieś tam warsztaty dla siebie, ale przede wszystkim organizacja daje mi to, że ja mogę cały czas jeździć, się szkolić, głównie w tej szkole tam w Wiedniu i jest to dla nas wszystkich za darmo i mamy dostęp do specjalistów z całego świata, bardzo dobrych francuskich klaunów, amerykańskich, kanadyjskich, więc to jest niesamowity jakby plus. A dzielę się swoją wiedzą oczywiście nie tylko w Red Noses, ale coraz więcej jest takich osób, które chcą się tego uczyć, albo przynajmniej elementy wykorzystuję też w artyterapii, bo prowadzę, oprócz tego też jestem pedagogiem i terapeutą, więc wykorzystuję te elementy właśnie tak terapeutycznie do tego, żeby trochę podkrywać tego klauna z ludźmi, którzy no nie chcą być klaunami, ale chcą doświadczyć takiego procesu poszukiwania i też trochę zobaczenia siebie, nie? I nabrania dystansu. Więc to jest super technika, ale też dużo jest takich ludzi, którzy wybierają ten zawód jako pasja i chcą się uczyć, i więc często gdzieś tam dla jakichś firm czy organizacji prowadzę warsztaty dla klaunów.
5: Okej. Wróćmy jeszcze na chwilę do tworzenia pewnego rodzaju spektakli. Powiedzieliśmy o twojej rodzinie, a twoje spektakle to jest głównie improwizacja.
4: A czy to jest trochę improwizacji, ale mam dużo rutyn i oczywiście napisany taki schemat, sam scenariusz, ale jest to taki scenariusz przede wszystkim w tych takich, przynajmniej w części spektakli, on daje, te schematy spektakli dają też dużą możliwość też improwizacji, nie?
5: Właśnie oglądając twój spektakl nieraz, to miałem wrażenie, że po prostu improwizujesz, że wyjmujesz kawały czy żarty z cylindra.
4: Tak, dużo jest tam improwizacji, ale też często to jest tak, że ja mam też już takie ograne różne elementy, które ćwiczę tak samo jak ćwiczą teatr improwizacji. Niektóre rzeczy zrodzą się tu i teraz, i to jest najgenialniejsze i potem lądują jako moje już stałe elementy, które dosyć często wykorzystuję, ale na przykład często nie do końca znam na przykład kolejność tych rzeczy. Daję sobie zawsze jakieś, przede wszystkim w Roof i Raffi Show, daję sobie jakieś pierwsze dwa numery, które mam ograne i mi się sprawdzają na dzień dobry, po to, żeby też sprawdzić, jaka jest interakcja z publicznością, jak ta publiczność reaguje, i wtedy buduję już na tym. I czasami miałem wcześniej w głowie, że może wtedy zrobię taki numer, ale nagle się okazuje, że tam, nie wiem, ktoś reaguje w jakiś tam specjalny

0: że można zrobić ten spektakl i każdy jest inny, ponieważ bazujesz na tej interakcji z tą publicznością, a że każda jest inna, to każdy ten spektakl trochę inaczej wygląda, inaczej on cię niesie, więc no to jest fantastyczne i często się w duchu sam śmieję z różnych sytuacji, które wynikają, a szczególnie z reakcji dzieci, które mnie czasami robią nieźle w bambuko, odpowiadając na przykład na moje pytania w taki sposób, że nigdy bym się nie spodziewał, nie? I czasami wewnętrznie się bardzo śmieję, pilnuję tego, żeby się nie wyłamać i nie spalić na scenie. I bardzo tego pilnuję, chyba mam dosyć duże doświadczenie, żeby się nie spalać, ale wewnątrz, albo już po spektaklu, jak się to już skończy i ja idę gdzieś tam do swojej garderoby, to śmieję się potem przez 5 minut czasami z tego, co się wydarzyło, nie? Bo było to tak zabawne, że mnie rozłożyło. Więc to jest i dlatego to też się nie nudzi, nie? Że czasami mamy właśnie cały czas podobne schematy, nie? Czasami i z jednej strony mówię, kurczę, już mi się to nudzi, nie? Ale z drugiej strony to jest ten sam schemat, ale szczegóły są zawsze inne i dlatego chyba to jest takie pasjonujące odkrywanie tego, co się wydarzy, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy do końca, tak, nie?
1: Okej, pójdźmy jeszcze raz na chwilę do tych szpitali, w których pracujesz. Jak wygląda praca klauna w szpitalu?
0: Powiem o doświadczeniu właśnie organizacji Czerwone Noski. Wygląda w ten sposób, że mamy regularne wizyty w szpitalach, z którymi mamy umowy. Mamy też takich pracowników, którzy zajmują kontaktem ze szpitalem. I to są stałe, najczęściej raz w tygodniu wizyty. Standardowa wizyta klauna szpitalnego wygląda tak, że pracujemy w parach, zawsze w parach, nie zawsze tych samych, tylko się zmieniamy, w zależności komu, jak tam grafik się przypisze. I występujemy. To jest ten taki 3-godzinny dyżur, gdzie idziemy od łóżka do łóżka, od sali do sali i różnie to wygląda, w zależności od oddziału. We Wrocławiu jesteśmy głównie na ulicy Koszarowej w szpitalu. To jest taki ogólny szpital, więc ta specyfika jest trochę inna, ponieważ te główne oddziały są takie na przykład diagnostyczne, więc są dzieci lądują z całego województwa na przykład, nie wiem, na tydzień, więc bo coś się tam wydarzyło na tydzień czy na dwa. A chodzimy też na przykład do przylądka Nadziei i tam już specyfika jest inna, bo te dzieci są przynajmniej na przykład kilka miesięcy tam już, nie? I też w innych stanach i też tam każdy oddział się różni, bo po przeszczepowy, przedszczepienny, to się tak nazywa akurat, ale...
1: Myślę, że każdy wie, o co chodzi.
0: Tak. Więc tych właśnie oddział chemioterapii i tak dalej, jest ich tam kilka. Więc szczegóły są bardzo zróżnicowane, ale chodzimy we dwóch, dyżur trwa około 3 godzin, od łóżka do łóżka, żeby nawiązać indywidualny kontakt i trochę odmienić tą energię, dać też dziecku jakby możliwość też złapania z nami jakiejś relacji, nie? Bo na przykład w części szpitali takich jak na przykład na Koszarowej, tam się dzieci śmieją częściej i jest to taka klasyczna klaunada, a jak jesteśmy w przylądku Nadziei, na tych niektórych cięższych oddziałach, to nie zawsze się tam dzieci śmieją, ale bardzo nas lubią, ale lubią przez to, że my im dajemy dużo uwagi. Ja się śmieję, że to, co powiedziałem też o tej klasyce klaunia, że ludzie się z klaunów śmieją, bo my jesteśmy niżej, nie? Niżej, no bo nie, nieudacznik, no, to jest, cały czas mu się coś tu psuje, tu ma za duże buty, albo jakiś niedobrany strój, no, czyli nieudacznik. I jesteśmy trochę przez wszystkich, i też w szpitalu traktowani tam, o, komuś tam w życiu nie wyszło, to wykonuje, to chodzi z czerwonym nosem, bo tak sobie ludzie myślą po szpitalu. I ja zawsze właśnie mówię, że dzieci w takich szpitalach też, jak to w szpitalach, przez personel są traktowane po prostu przedmiotowo, nie? I ja mam takie wrażenie, że my tak samo jak te dzieci w tym szpitalu, powiem może brzydko, jesteśmy wszyscy w takiej gorszej sytuacji. I przez to wydaje mi się, że my też możemy z innego poziomu dać uwagę tym dzieciakom i nawiązać się w relacje. I to jest właśnie super. Są dzieci, które na przykład...
1: Czy to polega na odwracaniu uwagi od tego, w czym się właśnie znalazły?
0: Tak, tak. To jest odwracanie uwagi i w sposób dosłowny i niedosłowny, bo dosłownie to robimy na przykład przy takich rzeczach, jak na przykład pobieranie krwi czy coś, wtedy odwracamy tą uwagę i to jest takie namacalne, nie? Ale łapiąc takim dzieciakiem na chemioterapii taki kontakt, że my dajemy uwagę, że trochę odczarowujemy tą relację, że nie traktujemy wszystkim tych dzieciaków z góry, nie? Bo jak przychodzą lekarze, pielęgniarki, to te dzieci są zawsze z góry gdzieś tam traktowane trochę właśnie przedmiotowo. Przez rodziców, często nadopiekuńczych też, no bo to jest taki stan, nie są też te dzieci jakoś normalnie traktowane, a my totalnie w sytuacjach często absurdalnych, gdzie jakby łatwiej nam złapać za jakiś taki czysty kontakt, ja to nazywam tak w cudzysłowie. I jest to bardzo cenne. Są na przykład dzieciaki, które nie śmieją się, ale bardzo poważnie podchodzą do spotkań z nami i mam taki przykład, dużo przykładów, jak w Przylądku Nadziei dzieci bardzo chętnie pisały nam teksty. Przez cały tydzień przygotowywały teksty po to, żebyśmy my przyszli, bo często mamy na przykład ukulele, jakiegoś pierdzącego kurczaka i umiejętności też takie muzyczne, dużo naszych klaunów ma. Więc na przykład tą piosenkę, którą ten tekst, który te dzieci piszą, wykonujemy dla nich, improwizujemy, czytamy ten tekst i zaczynamy go jakoś tam śpiewać. Często z nim albo robimy melorecytację, albo ministrękę z tego tekstu, z tego, co napisało to dziecko, nie? No i oczywiście tam tak absurdalnie nam sobie żartujemy, ale już snujemy plany o tym, jak będziemy sławni i bogaci, że razem pojedziemy na koncerty do Los Angeles i tak dalej, nie? Ale jest to przy tym właśnie szukanie takiego kontaktu, takiego czystego kontaktu, nie? Jakiego na przykład nie może uzyskać lekarz, który już jakby siłą rzeczy jest dwa piętra wyżej, nie? I jest to dla niego bardzo takie, pacjent jest to trochę, że tak powiem, podejście przedmiotowe, a nie podmiotowe, nie?
1: No on chyba musi jakby też troszeczkę się zdystansować, bo inaczej by go chyba emocje zjadły, przynajmniej tak mi się wydaje, ale to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Jak wygląda taki kontakt z dzieckiem? Jeszcze dopytam, jak wygląda taka praca?
0: Ale mówisz teraz o szpitalu?
1: Czy... Tak, jeszcze o szpitalu, bo chciałbym chwilę porozmawiać.
0: Wiesz co, to są różne takie gagi najczęściej, też umiejętności, bo też pokazujemy takie rzeczy, jakieś swoje umiejętności typu właśnie jakieś tam żonglerka czy sztuczki iluzjonistyczne, które dzieciaki bardzo lubią i się tego też uczymy nieustannie. Ale najwięcej jest improwizacji, bo w tych szpitalach też nie możemy mieć za dużo rekwizytów i improwizacji i takiego właśnie absurdu często. Przychodzimy, mamy zawsze, może nie zawsze, ale często sobie robimy jakąś misję, że na przykład przychodzimy do pokoju i już idziemy z taką misją i patrzymy, co się tam wydarzy, że na przykład, nie wiem, badamy poziom wilgotności prześcieradła, nie? I badamy ten poziom wilgotności prześcieradła na przykład papierem toaletowym, nie? Ale jakieś takie absurdalne rzeczy. W co się też ciągają rodzice często i jest to dla nich super komiczne i najczęściej się, na przykład w Przylądku Nadziei, to się najczęściej rodzice śmieją i ja uważam, że to też jest bardzo dobrze dla rodziców, że my tam też jesteśmy dla rodziców, nie tylko dla tych dzieci, bo rodzice mogą trochę odpłynąć takie odrealnienie i trochę zapomnieć o tym wszystkim, co tam się dzieje nieprzyjemnego. I mamy taką misję, i często jesteśmy w cudzysłowie niemądrzy i dziecko nas często poprawia, bo sami mylimy dużo rzeczy, mówimy jakieś rzeczy 3x3, więc dziecko nas tam poprawia, mówi nie, ale to nie jest tak, nie, no pomyśl, nie, bo często właśnie swoich tam, nie wiem, takie zabawki jak dla psów są, często wykorzystujemy to. Kurczak nagle się staje telefonem komórkowym, nie jest smart kurczakiem, więc dziecko mówi, nie, to nie jest telefon, nie, my, jak to nie, jak tutaj łapie zasięg przecież ogonem, nie? I to są takie właśnie tworzenie takich absurdalnych trochę światów, co jest też zabawne. Wychodzenie na przykład z sali w tych salach często jest tak, że jest sala i w sali jest też toaleta i obok drzwi wyjściowych są zawsze drzwi do toalety i jedna z najczęstszych rutyn, które robimy, jak się już żegnamy, to wychodzimy, ale wychodzimy nie do tych drzwi, co trzeba, czyli wchodzimy do kibla, nie? Po czym po chwili wybiegamy z tego kibla i mówimy, że ej, zamurowało wam wyjście, nie? Albo wychodzimy też, moczymy sobie wtedy ręce szybko w umywalce i mówimy, że umyliśmy ręce, ale macie strasznie nisko umywalkę, nie? No i tam dzieci się śmieją, to nie była umywalka, co umyłeś te ręce w kiblu, przecież tam się spuszcza gówno, nie? I, no i takie proste rzeczy, ale które są absurdalne, ale śmieszne, ale my w tym jesteśmy po prostu, nie? To jest tak, że tylko odgrywamy te rolki jakieś, tylko po prostu wchodzimy w to, jesteśmy w tym autentyczni. I dla mnie jest niesamowita praca z czerwonymi noskami, dlatego że ja bardzo dużo swojego klaunowego życia poświęciłem dla pracy solowej, a od tych 8 lat jestem w czerwonych noskach, to odkryłem cudowną rzecz pracy na interakcji, improwizacji z drugą osobą i zawsze to jest inny partner. Oczywiście mamy, bo powtarzamy się, więc mamy w teamach tam po 5-6 klaunów, więc z niektórymi częściej pracujemy, z niektórymi rzadziej, jak tam się grafik ułoży, bo każdy z nas jest tam często jakimś freelancerem, ale ma jeszcze inne rzeczy, więc to są często muzycy, to są często aktorzy, no i też klauni jak ja. Chociaż akurat takich klaunów, którzy robią klaunadę i w szpitalu, i na co dzień jest mniej. Najwięcej jest improwizatorów chyba obecnie. Ludzi, którzy wieczorami robią teatr improwizacji, albo są stand-uperami, bo mamy kilku słynnych stand-uperów wśród swojej ekipy. Kabareciarzy, bo cały kabaret Czesław jest też w ekipie Czerwonych Nosków już od bardzo dawna. Więc tak to wygląda.
1: Dobra, co lubisz w swoim zawodzie?
0: A myślę to, że nie ma jednego rozwiązania, że cały czas coś cię zaskakuje, że musisz być w pewnym sensie kreatywny. Masz swoje rutyny, ale nie ma jakiegoś jednego powtarzającego się elementu, że każdy dzień zaskakuje i jest też rodzaj takiego też napięcia przed, czyli przygotowania się gdzieś pojechania, ktoś czeka na ciebie i potem wchodzisz na tą scenę przysłowiową czasami, tak jak w szpitalu, i tam się nagle jakby stajesz się swoim alter ego, nie do końca jesteś sobą i to jest niesamowite, bo ja tak często mówię, że to jest dla mnie też bycie klaunem, to chyba jest dla mnie też przede wszystkim terapia na co dzień. Jakbym robił tylko poważne rzeczy w życiu, bym chyba już dawno zgłupiał. Oprócz tego też się zajmuję terapią i pracuję z osobami zaburzonymi psychicznie i niepełnosprawnymi. I myślę, że gdybym nie miał takiego Rufiego Rafiego, to bym sam chyba gdzieś wylądował na jakimś ośrodku, a to jest dla mnie z jednej strony pasja, ale też wiem taki element do tego, żeby móc wyrzucić emocje. Jest to zawód, który wymaga od ciebie sprawności fizycznej, uważności i cały czas możesz to, będąc w pracy, trenować, a jednocześnie to się super przydaje w życiu. W życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, też tym moim drugim zawodowym. Więc to chyba ta interakcja z drugim człowiekiem, że nie ma utartych schematów i że to jest praca właśnie z emocją, praca z ciałem. Ja też dużo wykorzystuję takich też gimnastyczno-akrobatycznych elementów, slapstickowych, więc nie muszę już chodzić na siłownię, bo mam tego dosyć dużo.
1: Bardzo, bardzo dzięki.
2: O zawodzie klauna porozmawiałem z Rafałem Biesiadą, Rufim Rafim, Maciej Ryłkiewicz. Kłaniam się. Przy mikrofonie Maciej Ryłkiewicz. Kiedyś każdy chłopak marzył o tym, żeby zostać strażakiem. Praca w Państwowej Straży Pożarnej jest wymagająca. Zawód strażaka zmienił się na przestrzeni dwóch dekad diametralnie. Dlatego zapytaliśmy o to, kto może pracować jako ratownik w Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
3: Starszy brady Andrzej Cios, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.
1: Każdy może zostać strażakiem?
3: Nie każdy, na pewno nie każdy, natomiast ważne jest to, żeby bo właściwie każdy mały chłopak chce zostać strażakiem, to żeby rzeczywiście później te marzenia realizować i do tego się przygotować, czyli po pierwsze przede wszystkim być sprawnym fizycznie, przede wszystkim też warto mieć jakieś doświadczenie w Ochotniczej Straży Pożarnej na początku, w młodzieżowych drużynach pożarniczych, później już jako czynny, taki aktywny członek jednostki operacyjno-technicznej, czyli wyjeżdżać do działań. I to na pewno są rzeczy, które warto robić, bo wtedy łatwiej jest rzeczywiście się dostać do Państwowej Straży Pożarnej. Cóż, są jeszcze też szkoły o profilach strażackich, mundurowych, tam też warto, no bo uczą dyscypliny, zaangażowania, wzajemnej takiego szacunku, także też warto by było, jeżeli ktoś myśli poważnie o tym, żeby zostać strażakiem, uczęszczać do takiej szkoły o profilu strażackim.
1: Co robi strażak? Jak on pracuje? Jak wygląda praca strażaka?
3: No przede wszystkim jest to ciągłe doskonalenie się. My ciągle musimy ćwiczyć, ciągle musimy poszerzać tą naszą wiedzę, no bo to nasze spektrum ratownicze też cały czas się zmienia, bo zmienia się otoczenie wokół nas, czyli cały czas powstają nowe urządzenia. Na przykład kiedyś nie mieliśmy w ogóle do czynienia z fotowoltaiką. Tak? Dziś to jest też sytuacja, w której powstają pożary i musimy też specyficznie podejść do tego typu instalacji. Tak samo kiedyś właściwie nie było problemu z akumulatorami, czy to w samochodach, czy to w rowerach, hulajnogach i tak dalej. Dzisiaj mamy te hulajnogi, znaczy w ogóle akumulatory w tych pojazdach, urządzeniach właściwie wszędzie. No i też to jest coś innego, do czego my musimy się przygotować, przeszkolić i działać. Także strażak przede wszystkim to cały czas gdzieś tam ćwiczenie, doskonalenie, poszerzanie swojej wiedzy.
1: Jak wygląda ścieżka kariery strażaka?
3: No przede wszystkim no to na początku jest strażak, to jest stażysta, czyli osoba przez 3 lata, którą obserwujemy, uczymy i patrzymy, czy to jest dobry materiał na strażaka. No i to jest jakby tutaj najważniejszy ten etap na początku, czy ta osoba chce rzeczywiście, czy złapała tego bakcyla ratowniczego i czy się nadaje. Kolejnym etapem na pewno jest to, gdzie ta osoba się gdzieś tam ukierunkowuje, bo W straży pożarnej mamy różne specjalności i my cieszymy się jak strażacy i dążymy do tego, żeby w pewien sposób się ukierunkowywali. Jeden strażak jest dobry w ratownictwie medycznym, inny znowu w ratownictwie technicznym. I tu też nie ma strażaków takich omnibusów, którzy są dobrzy ze wszystkiego. My, strażak to przede wszystkim też praca zespołowa i właśnie jeden kolega jest dobry w ratownictwie medycznym, inny w ratownictwie technicznym, no to przy działaniach rzeczywiście każdy wykorzystuje jakby te umiejętności, w których jest dobry. A oczywiście każdy strażak jest dobrze wyszkolony ogólnie, nie? To tak, żeby prowadzić te podstawowe działania. Ale jeżeli dochodzi już do jakichś tam typowo działań technicznych, no to wtedy strażak, który w tym się specjalizuje, jest tak zwanym liderem.
1: Jakaś szkoła musi być skończona i...
3: Ta strażaka? Wykształcenie średnie minimum. Także to jest taki wymóg. Co jest jeszcze tutaj bardzo ważne, jak rozmawialiśmy o tym, co strażak później. Czasami mamy sytuację, że strażak jest po prostu ratownikiem gdzieś tam ukierunkowanym na czy to grupę wodno-nurkową, czyli nurkiem jest jednocześnie, czy zostaje jakimś liderem w jakimś ratownictwie, w jakimś rodzaju ratownictwa. No ale też bywają sytuacje, gdzie wyłoskujemy osobę, która ma predyspozycje dowódcze, która potrafi zarządzać innymi. No i tutaj takie osoby kierujemy na szkoły pożarnicze, czy to jest szkoła aspirantów, a następnie szkoła oficerska.
2: O pracy Straży Pożarnej opowiedział nam starszy brygadier, komendant Państwowej Straży w Jeleniej Górze, Andrzej Ciosk. Ja nazywam się Maciej Rylkiewicz i żegnam się z Państwem.

0: Przywarą i czkesz, płynie wzdłuż przesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir być przywarą i czkesz, płynie wzdłuż przesz.
1: SK2.
2: Siedzę w wannie, suszę włosy, może w

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.